Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu

0: Kiedy trzeba robić gest, płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda w zegir wie, cicha woda wie. Wse kiedy trzeba robić gest, płynie wzdłuż rzesz.
1: SK2 Szczecin.

0: oddania dworec forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność.

0: noc, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz, on by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Mamy piątek, piąteczek, piątunio, 11 dzień września. Ja się kłaniam po raz pierwszy. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Dziś na termometrach w Szczecinie, w tym najcieplejszym momencie dnia, zobaczymy do 20 stopni Celsjusza. O poranku przewaga chmur, po południu więcej promieni słonecznych. Padać oczywiście nie będzie, a ciśnienie mamy na średnim poziomie. Na ulicach Szczecina jeszcze spokojnie, warto jednak zdjąć nogę z gazu przy Emilii Plater.
1: Jest szósta news SK2, Anna Łowocka. Opóźnienia pociągów mogą być duże. Zaczynamy od protestu maszynistów. Dziś będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Pierwotnie akcja miała trwać całą dobę, jednak po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się, by zakończyła się w południe. Dla podróżnych szykowana jest komunikacja zastępcza. Osoby, które zrezygnują z podróży PKP Intercity, będą mogły zwrócić bilet bez dodatkowej opłaty. To teraz pierwszy dziś raz. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w praktyce, czyli na dworcach kolejowych w Polsce. Łączymy się z warszawskim Dworcem Wschodnim, gdzie o poranku jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Na tablicy odjazdów na razie nie widać opóźnień. Wszystkie wyświetlane pociągi mają odjechać zgodnie z rozkładem, a na tablicy przyjazdów opóźniony jest tylko jeden skład. Co jakiś czas z głośników słychać jednak komunikat, że z powodu protestu maszynistów pociągi mogą przyjeżdżać i odjeżdżać z opóźnieniem. Akcja ma potrwać do południa, żeby zminimalizować jej skutki odczuwalne dla pasażerów.
1: Protest to reakcja na wypadek pod Radomiem. Samochód ciężarowy wjechał w pociąg Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 jest rannych. Amerykanie wizytują miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Wskazane przez nasz rząd lokalizacje są w zachodniej części kraju. Samorządowcy z Wielkopolski starają się przekonać, że powinien być to Poznań.
3: Jesteśmy w trakcie właściwie wysyłania stosownego pisma do pani minister, które podpisał i marszałek Marek Woźniak, i ja.
1: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, który podkreśla, że w stolicy Wielkopolski stacjonują już amerykańskie jednostki. Wielokwiatowy miód sudecki będzie miał specjalne oznaczenia. Zagwarantuje to nabywcy, że kupuje produkt lokalny najwyższej jakości, mówi Magdalena Radke ze Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze.
4: To nie było jak fałszerstw etykietowych czy innych. Możemy walczyć tylko przez edukację konsumenta.
1: Wszystko po to, by walczyć z miodami z importu, udającymi te lokalne.
5: SK2 Sport.
1: Pierwsze zadanie wykonane. Polska wygrała z Portugalią w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali 3-0 w setach do 12, 18 i 20.
6: Całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami. Możemy być zadowoleni z tego, co dzisiaj się wydarzyło. Myślę, że nie ma co narzekać.
1: Mówił po spotkaniu rozgrywający Marcin Komenda. Kolejny mecz Polacy rozegrają w sobotę. Rywalem biało-czerwonych będzie Izrael. Porażka Sabah Baku Tymoteusza Puchacza z Manchesterem United w Lidze Mistrzów. Zespół Polaka, który zagrał od pierwszej minuty, debiutuje w tych rozgrywkach. Na Old Trafford przegrał wysoko 0-4.
7: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tu ja, Rząbek, i 3 minuty po godzinie 6 i rozpoczynamy ten wspaniały dzień. Ależ miałem dzisiaj zaskoczenie. Wyobraźcie sobie, jadę do pracy, a z lasu wychodzi mi kto? Nie, nie czerwony kapturek, absolutnie. Łoś mi wyszedł na drogę.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: Się poczułem jak w jakimś przystanku. Alaska.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

co za łoś, no. No co za łoś. Nie chodzi mi absolutnie o pana Piotra Kupicha, ani o Lambery. Nie. Cały czas przeżywam to, co mnie spotkało dzisiaj rano w drodze do pracy. No łoś wyszedł mi na drogę przede mnie. No z lasu wybiegł na ulicę i stał i się gapił i się patrzył na mnie, jakby jakąś gwiazdę filmową zobaczył, tak skromnie powiem. No ale później sobie poszedł, prawda? No takie rzeczy też podobno się zdarzają. Ale czy w Polsce? No tego nie byłbym taki pewien, moi drodzy. Jestem całkowicie totalnie zaskoczony od samego rana, a mamy dopiero 6:10 na zegarach. No to co, otwieram w takim razie linie telefoniczne 726-826-826. Messenger też do waszej dyspozycji. I dzisiejsze piątkowe pytanie jest takie. Czy was też coś ostatnio zaskoczyło? A jeżeli tak, to co to było? Dajcie znać 726-826-826 albo Messenger. Można do mnie pisać, można do mnie zadzwonić i się pochwalić. Co was ostatnio zaskoczyło, tak jak mnie zaskoczył dzisiaj łoś na środku?

0: No ten łoś, który wywykł mi się na drogę, też chyba gdzieś do domu szedł może. Właśnie, gdzieś tam na Alaskę, gdzieś na taką północ daleką. Czułem się zaskoczony, ale, moi drodzy, jest ze mną Jacek. Dzień dobry, Jacku.
1: Pozdrawiam serdecznie, witam serdecznie.
0: Jacek, człowiek również zaskakiwany przez życie i postanowił się tym wszystkim podzielić. To Wal, co tam cię ostatnio zaskoczyło takiego nieprawdopodobnego?
1: Przede wszystkim numer jeden donos sąsiada na policję.
0: Sąsiad, ale że ty doniosłeś na sąsiada, czy sąsiad na ciebie?
1: Nie, zaczęło się od tego, że 3 miesiące temu sąsiadzi kupili sobie króliczka miniaturkę.
0: No.
1: Trzymają go na tarasie.
0: Tak.
1: Ktoś zgłosił donos, że męczą zwierzaka.
0: Tak.
1: Pierwszy papier do mnie, że to ja zgłosiłem,
0: no.
1: Gdzie jest mi prawda.
0: No.
1: Powycinali mi plącza,
0: no.
1: Bo i takie zasieki takie porobiła tego. Ani z mordą jeszcze do mnie, ani we, ani me, ani mało nie przeprosili mnie, rozumiesz?
0: No.
1: Tylko jest z tego, że pani się koncepcja zmieniła. No dobra, pójdę. Mówię, przyszła policja, do mnie popatrzyli, czy pan zgłasza? Nie, nie zgłaszam, bo to sąsiedzi tego.
0: Aha.
1: Tydzień temu zaskoczenie, policja przychodzi.
0: Jacek, czekaj, bo ty się strasznie nakręcasz, uważaj, żeby żadne słowo brzydkie nie padło. No dobra, leć, policja przychodzi i co?
1: No i że ja mu zaśmiecam, tak.
0: A zaśmiecasz?
1: Nie, nie zaśmiecam, bo raz żadnych paczek od papierosów nie wrzucam, bo nie palę. Skończyłem z nałogami, z ćpaniem, z paleniem. 30 lat nie ćpam, 5-6 lat nie palę, także mam czysto.
0: No to dobra, no dobra. Mam nadzieję, posłuchaj Jacku, ja mam nadzieję, że to się, ja mam nadzieję, że to się wszystko jakoś rozwiąże. Miło i polubownie.
1: Rozwiąże się, mało tego. Było to 5 września teraz, gdzie miałem 56 urodziny.
0: No, o kurczę, 11 urodziny.
1: To w ramach pojednania, on z mordą, że go chciał, to jest dziecko.
0: No to ciekawie tam się dzieje w takim razie. Poczekaj,
1: zapraszam na targówek mieszkaniowy, nie będę ulicy poznawał.
0: Dobra, dziękuję ci Jacku, w takim razie do ciebie lecą na osłodę prezenty od Radia SK2. Zobaczcie, to jest druga rzecz, która mnie dzisiaj zaskoczyła. No taka historia z rana, nigdy bym się tego nie spodziewał. SK

0: A wiadomo, że to już nie to samo, prawda? To już nie to samo. No właśnie, widzicie, 33 minuty zostały do godziny 7. Patrzę sobie jeszcze na dzisiejsze imieniny. Jacek, Dogna, Prot, a także Jan, Felix, Wincenty, Teodora, Emilian, Jacenty, Bonaventura, Diomedes, Jacynt, Krzesisław, Paw, Nucy i, uwaga, Aisza. Dzisiaj obchodzą swoje imieniny i są takie przysłowia na dzisiaj. Gdy na Jacka pogodnie, suche w jesienie dnie, albo jeśli na Jacka nie panuje plucha, to pewnie zima będzie sucha. Jest też i inne powiedzenie związane z dzisiejszą solnizartką. Aisza, Aisza, Gutemła.
1: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity w

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneopewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/Eneopewność. Oferta Eneopewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka ZOO. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
0: I po reklamie.
9: Dziś parasolki mieszkańcom Szczecina się nie przydadzą, bo w naszym mieście bez opadów. Za to po południu przydadzą się okulary przeciwsłoneczne, bo wtedy więcej będzie tego słońca nad naszymi głowami. Ciśnienie na średnim poziomie, na ulicach Szczecina nieco większy ruch, pierwsze podróże do pracy rozpoczęte, a to oznacza, że zdejmujemy nogę z gazu na Wyszyńskiego. Dłużej postoicie też w centrum na Matejki i na Bałuki.
10: 6.31 News SK2, Anna Łobocka. Do południa potrwa protest maszynistów. Pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe od północy zwalniają do 20 km na godzinę, a to może powodować opóźnienia. Aktualne rozkłady jazdy pociągów i informacje o opóźnieniach można na bieżąco sprawdzać na portalu pasażera. Do tematu wrócimy w newsach o 7.00. Ćwierć wieku temu Al-Kaida zaatakowała Stany Zjednoczone. 11 września 2001 roku dwa porwane przez terrorystów samoloty uderzyły w wieżowce World Trade Center w Nowym Jorku. Trzecia maszyna rozbiła się o gmach Pentagonu w pobliżu Waszyngtonu. W atakach islamskiej Al-Kaidy zginęło ponad 3000 osób. Jeśli nie zagłosujecie w wyborach, pójdziecie do piekła, ostrzegł Donald Trump na zakończenie konwencji Partii Republikańskiej przed listopadowymi wyborami poufkowymi. Jednocześnie amerykański prezydent wezwał wyborców, by pokonali komunizm.

0: Ja myślałem, że tylko mnie zaskoczył telefon ostatni od naszego słuchacza Jacka, a tu się okazuje, że nie tylko ja. 726-826-826. Odbieramy telefon od zaskoczonej słuchaczki.
1: Dzień dobry, ja chciałam powiedzieć, że jak się pracuje w przedszkolu i się na 6.30 jedzie do przedszkola, to bardzo fajnie posłuchać Radia SK2 i takiego pana jak tutaj przed chwilą i jego perypetii. Fajnie, że nie jestem sama z moimi przygodami na co dzień.
0: Proszę bardzo, czyli nie tylko ja się zaskoczyłem tą całą opowieścią. My dzisiaj o zaskoczeniach piątkowych rozmawiamy. Co was ostatnio zaskoczyło? Dajcie znać na 726-826-826 albo na Messengerze. Tam można do mnie pisać, można nagrać głosóweczkę. Ktoś napisał SMS-a. Proszę bardzo. A na mój taras sąsiedzi rzucają zużyte prezerwatywy. Równo za 2 tygodnie mam urodziny. To nie wiem, co mi wtedy wrzucą. No ja też nie wiem, ale 2 tygodnie to sporo czasu. Może coś jednak, jakiś pomysł tym sąsiadom się urodzi? SK2. Mimo wszystko.

11,5 minuty do godziny 7. Krzysztof Krawczyk nam przygrywa. Piękny kawałek z dawnych, dawnych czasów. Ale pamiętamy jeszcze dawniejsze czasy. I to jest ten czas, kiedy w te czasy się przenosimy. Kącik odkurzający w Radiu SK 2, czyli odkurzamy stare newsy, nadajemy im zupełnie nowe życie. Co też wydarzyło się kiedyś? No to patrzymy. Włamywacze cykliści okradali mieszkania i samochody. Policjanci rozbili szajkę rowerowych włamywaczy. Tworzyło ją 5 mężczyzn w wieku od 16 do 18 lat, pisał portal Wirtualna Polska 11 września 2004 roku. Złodzieje przyznali się do kilkudziesięciu włamań do przedszkoli, mieszkań i samochodów. Tak pisał portal. No, jak to rowerzyści? Po prostu się we włamania wkręcili?

0: Prima Ballerina, czyli Margaret w Radiu SK2 na 4,5 minuty do godziny 7, punktualnie o 7 u nas newsy, czyli wszystko, co powinniście wiedzieć, co się też wydarzyło przez ostatnią godzinę w kraju i za granicą. To będą newsy, które powinny przypaść do gustu wszystkim tym, którzy lubią sobie robić pedikury jakieś, no bo będzie trochę o stopach. Czy będą mniejsze, czy większe? Za chwilę się dowiecie.
1: SK2.

0: Oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.

0: Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
5: I po reklamie.
6: Piątek, piąteczek, piątunio w Szczecinie trwają w najlepsze. Ja się kłaniam po raz kolejny. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Teraz ważna informacja dla kierowców, którzy chcieliby przejechać szybko z punktu A do punktu B, najczęściej do pracy. Korkuje się teraz na Mieszka Pierwszego w kierunku Alei Piastów. Zwalniamy też na Sikorskiego. Dłużej postoicie na Arkońskiej, na Wszystkich Świętych i na Krasińskiego. Noga z gazu także na ulicy Wilczej. Na termometrach mamy 12 stopni Celsjusza, dziś bez opadów.
7: Jest 7, News SK2, Anna Łobocka. Od północy trwa protest maszynistów. Pociągi zwalniają do minimalnej prędkości na przejazdach kolejowych. Pasażerowie dziś muszą liczyć się z utrudnieniami. Tak jest m.in. w Katowicach.
8: Czekamy.
9: Dokąd pan jedzie?
8: Do Warszawy.
10: Ja jadę dokładnie do Poznania.
8: No, zaskoczyłem się troszeczkę, że o godzinie 5 są opóźnienia.
11: To jest szep, on jedzie z Monachy u mnie, jest 20 minut opóźnienia. A Warszawia będzie miał przynajmniej z godziny, bo potem strajkują, nie?
7: To były Katowice, gdzie z pasażerami rozmawiał Darek Brombosz, a na Dworcu Wschodnim w Warszawie jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
12: Tak, jestem. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Mateuszu, powiedz, jak wygląda sytuacja.
12: Rozmawiając z pasażerami, zauważyłem, że niektórzy wolą jednak dmuchać na zimne w obawie przed możliwymi opóźnieniami. W ostatniej chwili zmieniają pociągi i wybierają te, które odjeżdżają wcześniej.
13: Ja chyba postanowię jechać osobówką. Miałem jechać Intercity, uznam do domu. Prawdopodobnie uznam będzie opóźniony, a osobówka jedzie z Warszawy Zachodniej.
12: Na razie nie widać jednak, żeby protest maszynistów mocno dał się podróżnym we znaki. Większość pociągów odjeżdża zgodnie z rozkładem, a sytuacja na dworcu jest spokojna.
7: Protest maszynistów zakończy się o 12:00. Dzisiejsza akcja to pokłosie tragedii, do jakiej doszło na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier. Donald Tusk ujawnił, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
14: I Polska, i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
7: Premier ujawnił, że w nocy ze środy na czwartek udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia na jednym z przejść granicznych z Ukrainą. Rząd bierze pod uwagę również prowokacje i sabotaż wewnątrz kraju. Do końca roku nie ma co liczyć na kolejną obniżkę stóp procentowych. To słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego. W środę Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pozostawiła je bez zmian. Główna stopa NBP wynosi 3,75%.
1: SK2 Sport.
7: Mecz otwarcia siatkarskiego Euro we Włoszech sparaliżowany przez pogodę. Spotkanie Włochy ze Szwecją zorganizowano na placu w Neapolu. Spotkanie przez deszcz zaczęło się z opóźnieniem, a później musiało zostać przerwane. Ostatecznie Włosi wygrali 3-0. Takim samym wynikiem Polacy pokonali Portugalczyków. Kolejna zmiana trenera w piłkarskiej ekstraklasie. Szkoleniowcem Widzewa nie jest już Aleksandr Wukowicz. Stracił posadę przed ligowym klasykiem w Warszawie z Legią. Widzew po 7 kolejkach ligi zajmuje 13 miejsce.
15: Czy słyszeliście? Pociąg uznam opóźniony, widocznie uznał, że tak trzeba, na szczęście. Ja uznaję, że trzeba grać 100% polskich hitów i tego się trzymam.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
15: Monika Lewczuk na początek godziny 7:00. Dwie, już trzy po 7:00 mamy.

Bo kto powiedział, że koniec nie może być na początku dnia, takiego pięknego dnia jak piątek również. 11 dzień września, 8 minut po godzinie 7. No to dzisiaj jest ten dzień, moi drodzy. Dzisiaj jest ten dzień po godzinie 18 w Radiu SK2. Notowanie polskiej gorącej dwudziestki. Kolejne notowanie i kolejny raz z zapartym tchem będę obserwował tę listę, będę jej nasłuchiwał. Zobaczę, na kogo zagłosowaliście, komu daliście najwięcej plusów, a komu daliście najwięcej minusów, bo to tak naprawdę wy, moi drodzy, układacie tę listę. Głosować warto, głosować trzeba. U nas na przykład nie trzeba mieć 18 lat, żeby zagłosować. Każdy może to zrobić. Wystarczy dostęp do internetu. Trzeba tylko wklepać sk2.pl, wejść i dać plusika, jeżeli coś wam się podoba, i minusika, jeżeli coś wam się nie podoba. Na razie Oskar Cyms króluje na szczycie naszej gorącej polskiej dwudziestki, a ja dzisiaj w ramach przekazu podprogowego, być może ten kawałek wam się tak bardzo spodoba, że wskoczy jeszcze wyżej, zaserwuję wam Mango od Sylwii Grzeszczak, czyli numer 6. Obecnie numer 6 polskiej gorącej dwudziestki. Jak to będzie po kolejnym notowaniu, to się dowiemy tego wszystkiego dzisiaj po 18.

0: Tak można się pokołysać w lewo i w prawo, w lewo i prawo. Ten kawałek akurat do tego jest stworzony. Acidland, Miss Lovitz na 15 minut po godzinie 7. To zabieram was teraz w Polskę i jedziemy sobie do Żabców na Lubelszczyźnie. Tam doszło do ogromnego skandalu, do strasznej kradzieży. To jest historia strażaków z Żabców właśnie, którzy chcieli sobie kupić nowy wóz strażacki, a żeby go kupić, no to zaczęli zbierać butelki. Udało im się zebrać 145 tysięcy opakowań, każde z kaucją 50 groszy, więc no, widzicie, no 70 tysięcy można mieć już od razu w kieszeni, prawda? Za 70 tysięcy można już jakiś tam wóz gdzieś zacząć szukać. Można pierwszą ratę zapłacić na przykład. No tak czy inaczej, mieli te 70 tysięcy. Problem w tym, że ktoś im te butelki podwędził. Zabrał te wszystkie wory. Wpakował, nie wiadomo gdzie, autobusy popodstawiali czy co. Poszły w Polskę. No i sprawa już została zgłoszona na policję, która teraz będzie szukała zaginionych butelek. Ale zobaczcie, jak ten świat się zmienia, prawda? Kiedyś śmieci się komuś podrzucało, teraz śmieci się kradnie.
1: SK2.

0: Na kolei opóźnienia, o czym za chwilę będzie więcej w skrócie newsów, o 7:30. Natomiast po 7:30 przygotujcie swoje telefony, bo u nas jest takie PKP, które nigdy się nie spóźnia i zawsze wjeżdża co piątek. Tak więc co piątkowe, pozdrów kogoś piątkowo. Już po 7:30, już teraz przygotujcie sobie telefony, zapiszcie sobie numer 726 826 826. No i za parę chwil będziemy się na żywo pozdrawiali.
1: Esko.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
6: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
5: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
6: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
5: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
7: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
8: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
11: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
12: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Pilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
19: I po reklamie.
20: Przejazd przez Szczecin na pewno nie należy do łatwych i przyjemnych zadań. Aktualnie zwalniamy w Alei Wyzwolenia. Uważajcie też na Strzelnieckiej i na Wilczej. Dłużej postoicie na Stalmacha, ale także na Jana Skolna. Prawa część miasta, tutaj noga z gazu na Hangarowej, na Leszczynowej i na Batalionów Chłopskich. Przewaga dziś będzie chmur, ale spokojnie, promienie słoneczne też się pojawią. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 19 stopni Celsjusza. Miłego dnia.
21: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Są opóźnienia na kolei. Dotyczy to 47 składów PKP Intercity. Do południa trwa protest maszynistów. Pociągi na przejazdach kolejowych zwalniają do 20 km na godzinę. Protest maszynistów to konsekwencja katastrofy na torach na Mazowszu. Ciężarówka wjechała w pociąg, zginęła jedna osoba, 20 zostało rannych. Ważny wyrok dla frankowiczów. TSUE rozstrzygnął kwestię rozliczeń z bankiem. Wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ma uprościć rozliczenia i ograniczyć koszty prowadzenia postępowań. Sukces polskich archeologów w Peru razem z tamtejszymi badaczami odkryli ponad 2,5 kilometra dróg, tarasy, platformy i okrągłe struktury zbudowane przez Inków. Ze względu na pokrywający zbocza Andów gęsty las tropikalny, naukowcy wykorzystali skanowanie laserowe prowadzone z drona.

0: 21,5 minuty do godziny 8. To jest bardzo dobry czas, żeby zrobić sobie odjazd. To jest PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Linia odblokowana i w tym momencie czekam na żywo na telefony. Jeżeli chcecie kogoś pozdrowić, to to jest jedyna taka okazja w tygodniu, że można zadzwonić 726-826-826. No i pozdrawiamy się na żywo. Odbieramy telefony. Halo, halo, z kim mam przyjemność? Kogo pozdrawiasz?
1: Dzień dobry, pozdrawiam mojego synka, z którym jadę do szkoły. Oraz pozdrawiam całą szkołę Futurum. Pozdrawiam mama Marcelka.
0: No i pięknie poleciało. Halo, halo, kim jesteś i kogo pozdrawiasz?
2: Dzień dobry, Kasia. Pozdrawiam całą szkołę w Bobrownikach, Kujawsko-Pomorskie.
0: Wszyscy do szkoły dzisiaj rano jadą. Pięknie. Halo, halo, z kim mam przyjemność i kogo pozdrawiasz?
3: Dzień dobry, mam na imię Kasia. Pozdrawiam wszystkich, którzy cieszą się tak jak ja, że dzisiaj piątek, piąteczek.
0: No to dziękuję za pozdrowienia. Halo, dzień dobry, z kim mam przyjemność i kogo pozdrawiasz? Halo? Halo? Halo, no nie, nikt mnie nie odzywa. Halo, halo, z kim mam przyjemność, kogo pozdrawiasz?
4: Dzień dobry, Krzysztof się kłania z tej strony.
0: Cześć, Krychu, no i co tam?
4: Hej, chciałbym pozdrowić bardzo moją Manusię kochaną, którą bardzo kocham. No i mojego kolegę sympatycznego z pracy, Grzegorza Baranka.
0: No to poleciały pozdrowienia do Baranka. Halo, halo, dzień dobry, z kim mam przyjemność, kogo pozdrawiasz?
5: Pozdrawiam całą rodzinę. Radio SK, pozdrawia Gosia.
0: No i dziękuję bardzo, Gosiu. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
6: Cześć, Ania pozdrawia lecznika, którego będzie wywozić z lasu państwowego.
0: No, przerywało, ale coś w las poszło. W takim razie pozdrowienia również tam poleciały. Dzień dobry. Kto kogo pozdrawia?
7: Witam, Krzysiek.
0: Cześć, Krzysiek.
7: Pozdrawiam Asiulkę, która stoi też za mną w korku z Zegrzu.
0: Ale zaraz,
7: i całe radio.
0: Stoicie w korku, w sensie ty, ona za tobą?
7: Tak, to znaczy w samochodzie.
0: A, w samochodzie, okej.
7: Jedzie za mną, jedziemy do pracy.
0: Proszę bardzo, CB Radio się zrobiło z Radia SK2. Halo, halo, dzień dobry. O, ktoś się rozłączył. Halo, halo, dzień dobry. Kto kogo pozdrawia?
8: Dzień dobry, z tej strony mama Aga i siostra Iga. Witamy na lecie, tak jeździmy na kukurodzie. Widzimy wszystkiego najlepszego, miłego dnia w szkole.
0: Dziękujemy bardzo i lecimy dalej. Halo, halo, kto kogo pozdrawia?
9: Halo, halo, pozdrawiam mojego tatę i całe radio pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo, lecimy dalej. Dzień dobry, kto kogo pozdrawia?
10: Dzień dobry, z tej strony Honorata. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, dla których piątek to nie koniec tygodnia, a dopiero początek.
0: O, ciekawe, czy są tacy. Halo, dzień dobry, kto kogo pozdrawia? Halo, halo, dobra, lecimy dalej. Halo, kto kogo pozdrawia?
11: Dzień dobry, pozdrawiam całą stołówkę z Dobrzenia Wielkiego, wszystkich serdecznie, życzę miłego dnia wszystkim.
0: I smacznego w takim razie. I ostatnim pozdrowienia, halo, kto kogo pozdrawia?
12: Dzień dobry, nazywam się Tomasz, pozdrawiam moją córkę Nataszę i synka Mieszka oraz żonę Lidię, wszystkiego dobrego.
0: No i poleciało, i my dajemy sygnał, proszę państwa, i odjazd do kolejnego piątku, w kolejny piątek PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo, a teraz gramy
13: SK2.
14: Pozdrowienia dla mojej żony, która w tym momencie pewnie jedzie do pracy, i pozdrowienia dla całej ekipy SK2. Przesyłam z Las Palmas, Tomek.

0: pod wiatr.
1: Ja wam nie powiem, czego nie robić pod wiatr, bo wszyscy doskonale wiedzą, czego się pod wiatr nie robi. 8 minut zostało do godziny 8. Co za dużo, to niezdrowo. Każdy zna to przysłowie i na własnej skórze przekonał się o tym pewien 22-latek z Singapuru. Chłopakowi grozi teraz 20 lat więzienia za kradzież 245 milionów dolarów w bitcoinach. Co ciekawe, chłopak wpadł, bo jak już ukradł ten gruby hajs, to zaczął się nim cieszyć. FBI zainteresowało się, skąd 22-latka stać na rezydencję w Miami, prywatne odrzutowce, zegarek za 2 miliony i 30 samochodów, w tym Porsche, Lamborghini, Ferrari. Przecież każdy 20-latek tak ma, prawda? No oczywiście, że tak. Dlatego agenci sprawdzili i okazało się, że pieniądze były z kradzieży. Widzisz, panie 20-latku z Singapuru, bo pieniądze to trzeba umieć wydawać powolutku, małymi kwotami.
2: Ach, gdybym ja miała dla siebie 30 zł, no 30 zł. Kupiłabym sobie klapki, po 10 zł u Rusku. Kupiłabym sobie 3 pary majtek, to jest 3 pary, to jest 5 zł teraz, no. No i pół litra bym sobie kupiła na sobotę.

Nie ma za co. 5 minut zostało do godziny 8. Po 8 gramy w Państwa Miasta. 726-826-826. Albo Messenger. Tam też można się zgłaszać. Tylko pamiętajcie, żeby na Messengerze zostawić numer do siebie. No to co? Czekam na Wasze zgłoszenia. Dzisiaj zgłaszamy się miłym słowem na piątek. A dlaczego by nie? Jedno miłe słowo na piątek i być może to ty. Albo to ty, albo ty. Zagrasz w

0: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
16: W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
18: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
20: I po reklamie.
21: Mateusz Tomaszewicz, zapraszam po raz kolejny na informacje drogowe ze Szczecina. Zwalniamy m.in. na Kolumba, na dużej postojcie w Alei Niepodległości i na Bałki. Noga z gazu na Wilczej, na Strzenieckiej i na Przyjaciół Żołnierza. Korkuje się także na Chorzej i na Bogumińskiej. Dzisiaj w Szczecinie przewaga chmur, ale padać nie będzie, a na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest na stabilnym średnim poziomie.
22: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. To może być trudny poranek dla podróżnych. W całej Polsce trwa protest maszynistów. Na przejazdach kolejowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Pasażerowie muszą spodziewać się utrudnień. Tak jest m.in. w Bydgoszczy.
23: Za opóźnienie pociągu przepraszamy.
24: Trudno, trzeba czekać, co zrobić. Z jednej strony racja jest trochę, bo tych wypadków teraz ostatnio jest dużo, nie? Na tych przejazdach i tak dalej, więc no może się coś zmieni.
25: Wiadomo, jak to jest, że człowiek jest zdegustowany.
26: Czeka nas długa droga i trochę się stresujemy.
22: Maszyniści protestują po kolejnym tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym. Tym razem ciężarówka zderzyła się z pociągiem na Mazowszu w Sokolnikach Suchych. Oczekujemy zmian w prawie, mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów.
27: Na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów ma być rozpatrywany wniosek o zwiększenie kar dla kierowców. My od dawna mówiliśmy o tym, że lekceważenie przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych powinno być traktowane tak jak przekroczenie ponad 50 km na godzinę prędkości w terenie zabudowanym.
22: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że jego resort chce problem rozwiązać wielotorowo, między innymi skuteczniej karać za nielegalny wjazd na przejazd kolejowy. Sejm wybrał i czeka na ślubowanie, a Karol Nawrocki pyta i ma wątpliwości. Kancelaria Prezydenta żąda formalnych wyjaśnień w sprawie procedowania kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Do Sejmu wpłynęło pismo z pytaniami w tej sprawie. Chodzi m.in. o wymagany staż radcy prawnego. Ceny paliw mocno poszły w górę. Problem w tym, że rachunek za paliwo nie kończy się na stacji benzynowej, mówi Piotr Krajewski, ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego.
0: Wyższe ceny transportu, to również wyższe ceny produktów, które są transportowane, na przykład owoce egzotyczne z innej części świata, czy samochody z innej części świata. Wtedy ceny paliw transportu mają duże znaczenie, ale nie tylko mówimy tu o transporcie, ale również na przykład o branży chemicznej.
22: Według eksperta przy zaostrzeniu sytuacji w Zatoce Perskiej ceny paliw mogą przekroczyć barierę 9 zł za litr.
1: SK2 Sport.
22: Dwie najlepsze tenisistki świata spotkają się w sobotnim finale US Open. Zagrają w nim Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Będzie to mecz w obecnej i przyszłej liderki światowego rankingu, bo niezależnie od wyniku w poniedziałek tenisistka z Kazachstanu zostanie numerem 1. Klasyk w Warszawie i hit w Zabrzu. Interesujące mecze czekają nas podczas 8. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W sobotę w Zabrzu Górnik podejmie Lecha Poznań, a w niedzielę Legia zmierzy się z Widzewem. Granie zacznie się dziś wieczorem. Raków zagra z Motorem, a Wisła Kraków z Jagiellonią.
2: Taka obserwacja Jarząbka na 3 minuty po godzinie 8. Nie wiem, czy zauważyliście, ale kobiece będę gotowa za 5 minut to jest to samo, co męskie będę w domu za 5 minut, prawda? No nie mówcie, że jest inaczej.

Deszczyk dobra sprawa, szczególnie jeżeli ktoś lubi pochodzić sobie po lesie i pozbierać trochę grzybów, a podobno te już się pojawiają w niektórych miejscach w Polsce. No i sobie tak sprawdzam, gdzie ich jest najwięcej. Obecnie eksperci twierdzą, że najwięcej grzybów jest na Mazowszu, ale Marek Snowarski, twórca serwisu grzyby.pl, w rozmowie z Faktem ujawnił ostatnio, jak wygląda obecnie ta sytuacja w polskich lasach i kiedy powinna pojawić

0: Najwięcej grzybów tak naprawdę wszędzie. Grzyby, według pana Marka, dopiero mają się pojawiać. Największy wysyp ma być za kilka tygodni jesienią. No to teraz jedni będą patrzeć w kalendarz, ale są i tacy, wiem, są i tacy, którzy czekać tak długo nie zamierzają. I na grzyby idą od razu, jak się schłodzi. SK2.
1: Witajcie, ja wczoraj byłem na grzybach w Długosiadle, obok Warszawy. Było grzybów, zostawiłem coś dla was, jakbyście chcieli. Pozdrawiam.
2: Marek.
3: Tam co on może wiedzieć?
4: Wszystko może wiedzieć.
5: Jakaś rozmowa. Wszystko. Wszystko może zrobić.
4: Jedźmy na te grzyby. Yeah.

0: Tydzień kończymy żeńskim starciem na najwyższym poziomie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo są już z nami dwie dziewczyny, Ula i Sylwia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: O, dwa razy dzień dobry i to jak ładnie w chórze. Jednogłośnie. Dobrze, drogie panie, przypomnę tylko zasady naszej zabawy. Zasady są takie, że Skoła losuje dla każdej z was po literce, a później wy odpowiadacie na hasła na daną literkę w danej kategorii. Ważne, nie można pomijać żadnej kategorii, czyli nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczą tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli ta kolejna byłaby poprawna. Osoba, która w 20 sekund odpowie na więcej pytań, dostaje prezent marzeń o wartości 500 zł. Osoba, która odpowie na mniej pytań, dostaje prezenty od Radia SK2. A kto sobie jokera wylosuje, ten będzie mógł dla siebie literkę wybrać. Czy wszystko jasne?
3: Tak, jasne.
0: Fajnie, przebrnęliśmy przez zasady, lecimy w takim razie do kręcenia. Ula, dla ciebie kręcimy jako dla tej pierwszej, w prawo czy w lewo?
3: Prawo.
0: Prawo, proszę cię bardzo. Literka M jak mama. M jak mama dla ciebie. Czy wszystko jasne?
3: Tak.
0: No to uwaga, to zaczynamy. Na literkę M poproszę o państwo.
3: Balta.
0: Miasto.
3: Mielec.
0: Znana postać.
3: Miło.
0: Roślina.
3: Magnolia.
0: Kolor.
3: Morelowy.
0: Zawód.
3: Malarz.
0: Samochód.
3: Mazda.
0: Imię.
3: Magda.
0: Przedmiot.
3: Lister.
0: No to już przedmiot już nie wszedł, bo już było po czasie, ale bardzo ładnie poszłaś, moja droga. Ciężko było cię zrozumieć, ale cię zrozumiałem, więc nie mam żadnych obiekcji. Tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punktów dla Uli. 8 punktów. Ula, Sylwia, 8 punktów do pobicia.
4: Troszeczkę dużo, dobra, spróbujemy.
0: Spokojnie, wczoraj było 10 punktów i wiesz, no takie rzeczy się zdarzają. Dobrze, to co, lecimy w prawo czy w lewo?
4: W lewo.
0: W lewo, proszę. A dla ciebie, Sylwio, ostatnia litera alfabetu, literka Z, zdradliwa, lubię tę literkę, bo już się można na pierwszym pytaniu wyłożyć. Czy tak. Wszystko jasne?
4: Tak, jasne.
0: No dobra, no to uwaga, to lecimy na literkę Z, państwo.
4: Zimbabwe.
0: Miasto.
4: Zielona Góra.
0: Tytuł filmu, serialu. Taki typ w masce ze szpadą latał konia miał.
4: Zoro.
0: O, właśnie, imię.
4: Zenobiusz.
0: Zenobiusza też ci zaliczę w takim razie, okej. Okay. Poleciało, mamy to, mamy wyniki. Wyniki podsumowujące są takie, że 8 do 4 wygrywa dzisiaj Ula. Jest jakaś tam radość nieśmiała. Wspaniale, gratuluję. Prezent marzeń leci do ciebie. A jako, że mamy piątek, moje drogie, to w takim razie no w piątek pozdrawiamy również. Jeżeli chcecie z tego przywileju skorzystać, to zapraszam. Ula, chcesz pozdrowić?
3: Tak, pozdrawiam wszystkie moje koleżanki z pracy.
0: No to koleżanki są, czują się pozdrowione. Sylwia, chcesz pozdrowić kogoś?
4: Wszystkich moich synów i chłopaka Pawła, także... Na piąteczek udany weekend.
0: Na piąteczek. Do ciebie lecą prezenty od Radia SK2. Na pewno to będzie fajna paczka, a państwa miasta wracają w poniedziałek po 8.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: wiadomo, przez żołądek do serca. Czyli najpierw miłość leci do żołądka, a później można się na przykład zakochać w takim schabowym. Mamy 25 minut po godzinie 8. Tymczasem Stowarzyszenie Ochrony Przyrody NABU informuje, że tego lata w Niemczech odnotowano rekordowo dużo modliszek. Od początku lipca zgłoszono ponad 17 tysięcy przypadków pojawienia się tego owada i jest to liczba dwa razy większa niż w ubiegłym roku, czytamy sobie w takim komunikacie. No widzicie, tyle modliszek. A mówią, że Niemcy się laicyzują.
1: SK2 100% Polska.

0: Reklama.
1: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
2: Jak się dziś czuje pani Cylinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: To będzie ostatnia reklama.
1: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21:00. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
0: I po reklamie.
14: Przejazd z punktu A do punktu B o tej porze przez Szczecin nie należy do łatwych zadań. Dojazdy do pracy trwają nadal. W związku z tym zwalniamy na Niemierzyńskiej i na Arkońskiej. Ciasno jest na Janickiego, na Łukaśnickiego i na Taczaka. Dłużej postoicie też m.in. na Chmielewskiego, na Kolumba i w rejonie Nabrzeża Wieleckiego, a prawa część miasta zwalniamy na Leszczynowej. Na termometrach 13 stopni Celsjusza, dziś przewaga chmur, ale bez opadów.
15: 8.30 News SK2, Anna Łowocka. Co trzeci pociąg PKP Intercity jest opóźniony. Do południa trwa protest maszynistów, którzy domagają się zmian w prawie poprawiających bezpieczeństwo na torach. To po wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdy ciężarówka wjechała w skład relacji Lublin-Szczecin. Aktualne rozkłady jazdy pociągów i informacje o opóźnieniach można na bieżąco sprawdzać na portalu pasażera. Do października potrwa kontrola NFZ-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Wstępnie kontrolerzy mieli zakończyć swoje działania we wrześniu, ale sprawa nieprawidłowości okazała się skomplikowana i wielowątkowa. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na trasie Lublin-Warszawa. Na remontowanym odcinku S17 w kierunku stolicy na wysokości Kurowa zderzyło się 5 osobówek. Na miejscu są służby, które zalecają objazdy. Na ten moment nie ma informacji o rannych.

O, jest, poszło, ruszyło. Kolejny kącik odkurzający dzisiaj. Wracamy. Cofamy się raczej w czasie, wracamy do tego, co już się kiedyś wydarzyło. Kiedyś, czyli dokładnie 11 września, ale nie roku 26, czyli dzisiejszego, ale roków poprzednich. Ile tych roków poprzednich? Trochę. Bo cofamy się do roku 2009 i co wtedy pisały gazety? Na przykład to. Należąca do zakonu ojców franciszkanów telewizja Puls powoli wycofuje się z emisji programów religijnych, emitując w zamian liczne seriale i programy rozgrywkowe. Pisał 11 września 2009 roku nasz dziennik. Jak podała gazeta, czas na programy katolickie został zarezerwowany w godzinach porannych. W zamian otrzymaliśmy liczne seriale i programy typu Ukryta kamera albo Goło i wesoło, grzmi nasz dziennik. No, cóż no, ktoś pewnie pomyślał, że nie religia, tylko biologia zwiększa oglądalność telewizji Puls. Przecież jak jest goło, to puls rośnie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żart

0: zanim spadnie deszcz.
1: Niby tacy sami, a jednak różnią nas niektóre rzeczy. 11,5 minuty do godziny 9 i zaglądamy do naszych zachodnich sąsiadów, dokładnie do Niemiec. Mandaty za przekroczenie prędkości mogą być tam znacznie wyższe niż w Polsce. Uważajcie, jeżeli jedziecie na zachód i przekraczacie naszą zachodnią granicę, bo na przykład w Niemczech, przykładowo, za przekroczenie prędkości o 50-60 km w terenie zabudowanym to jest 560 euro, czyli 2,5 tysiąca złotych, podczas gdy w Polsce taki mandat wynosi 1500 zł na przykład, więc kwotowo jednak w Niemczech jest drożej. Ale co ciekawe, inaczej ma się sytuacja z punktami, bo w Niemczech punkty zaczynają przyznawać za przekroczenie prędkości o 21 km na godzinę, a maksymalna ilość punktów, niezależnie od prędkości, to 2. W Polsce można zgarnąć nawet 15 punktów karnych za przekroczenie prędkości. Widzicie? Bo w Polsce po prostu o bezpieczeństwo na drodze dbamy punktowo.
2: SK2.

0: No i mamy już 5 minut do godziny 9. Ten śmiech znacie wszyscy doskonale.
1: Dzień dobry, Jerzy.
0: To jest ona, Kasia Grodzka, która za chwilę zaserwuje wam dziesiątkę hitów, tak? Dzień dobry.
1: Dziesiątkę najlepszych polskich hitów, bo gramy wam 100% polskiej muzyki. Niech Oskar Cyms będzie tego dowodem. No piękny finisz, panie Jerzy.
0: Dziękuję ci bardzo, dziękuję. Czy coś cię zaskoczyło w tym tygodniu? Bo dzisiaj mieliśmy taki temacik poboczny z naszymi słuchaczami. Mówiliśmy o swoich zaskoczeniach.
1: Moje zaskoczenie. Na przykład to, że jesteś w marynarce i dobrze wyglądasz w tej marynarce.
0: Dziękuję bardzo.
1: Zaskoczenie tygodnia. Piękny finał tego tygodnia.
0: Poplamiłem się czymś, no trudno. Bo ja dzisiaj na przykład mnie zaskoczył łoś, który mi wyszedł na drogę. Mówiłem o tym rano. Tak, tak, tak. Aha. Po raz kolejny okazuje się, że świat to jedno wielkie łosiedle.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Lidle. Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
6: W okolicach godziny 9 termometry w Szczecinie pokazują 13 stopni Celsjusza, jednak temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Jeżeli dziś wybieracie się na zewnątrz, to pamiętajcie, aby ciepło się ubrać. Parasolki mogą zostać w domu, bo pomimo tych ciemnych chmur nad naszymi głowami, to dzisiaj w Szczecinie padać nie powinno. Ciśnienie jest na stabilnym, średnim poziomie. Kierowcy, wy teraz dłużej postoicie przy Nabrzeżu Wieleckim. Zwalniamy też przy dojeździe do trasy zamkowej.
7: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Ruszyło śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Stan zdrowia nie pozwala na przesłuchanie maszynisty oraz kierowcy ciężarówki. Wszystkie rejestratory zostały już zabezpieczone, mówi Aneta Guść z radomskiej prokuratury.
8: Zabezpieczone zostały dane techniczne z skrzynki technicznej, która znajduje się przy każdym przejeździe kolejowym i według zapisów rejestratora tej skrzynki oświetlenie na przejeździe kolejowym działało.
7: Przypomnę, w zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. Po tym wypadku maszyniści żądają zmian w prawie, które podniosą bezpieczeństwo na przejazdach. Stąd dzisiejszy protest i opóźnienia na kolei. Na przejazdach kolejowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Pasażerowie odczuwają to na własnej skórze. Część podróżnych stara się zrozumieć maszynistów.
9: Jest dużo ostatnio wypadków i na pewno należy na to zwrócić uwagę. Czy to jest odpowiedni, bo to też taki sposób się odbije na ludziach zwykłych, na pasażerach. I nie wiem, czy to jest odpowiedni sposób.
10: Jako osoba, która próbuje się gdzieś dostać i raczej chciałabym być na czas. Trochę może mi to utrudnić sprawę. No, patrząc na tych kierowców, no to słuszne decyzje od strony kolejarzy.
7: Protest maszynistów ma potrwać do południa. Donald Trump nie żałuje rozpoczęcia wojny z Iranem. Jak mówi, nawet jeśli konflikt może zaszkodzić jego partii republikańskiej w listopadowych wyborach do kongresu. Jednocześnie amerykański prezydent zapowiada, że właśnie po tych wyborach zakończy się wojna z Iranem.
0: SK2 News, Szczecin.
6: Mateusz Tomaszewicz, opóźnienia na kolei także na zachodniopomorskich trasach. Do 12 potrwa protesty maszynistów. O tym, jak wygląda w praktyce, mówi Bartosz Ciećka, przewodniczący Zachodniopomorskiego Związku Zawodowego Maszynistów PKP Intercity w Szczecinie.
11: Maszyniści będą ograniczać prędkość do 20 km na godzinę na przejazdach drogowo-kolejowych, ponieważ zmniejsza to do minimum ryzyko wypadku.
6: Protest jest pokłosiem środowego wypadku w Skolnikach Suchych pod Radomiem. Po zderzeniu ciężarówki z pociągiem Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych.
12: tak jest świętem samym w sobie. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Kasia Grodzka, wielkie piątkowe dzień dobry. Ania Dąbrowska, muzycznie dla was na początek. Mamy prawie 3 minuty po godzinie 9 gramie.
2: Bez reklam. Jeden po drugim.
0: Teraz

A ile się kalorii pali, jak się tak całuje. Cały mnie, cookies i piersi, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, a niektórzy z pocałowaniem ręki chętnie przyjęliby dzień wolny od pracy, to wiadomo. No i tak też będzie. Premier zdecydował, że 28 grudnia jest oficjalnie w Polsce już dniem wolnym od pracy. Dotyczy to osób na umowie o pracę, a w sektorze prywatnym szefowie ustalają ten dzień sobie jakby sami. I powiem tak, ta decyzja to jak prezent pod choinką, no tylko że we wrześniu. SK.

0: czasu.
1: Przenosimy się do 1980 roku, kiedy światło dzienne ujrzał jeden z najpiękniejszych utworów w historii polskiej muzyki. Słowa do niego ułożył Jacek Cygan, a przyszły mu na myśl podczas podróży pociągiem relacji Lublin-Warszawa. Gdy pociąg mijał stację w Dęblinie, autorowi wpadła do głowy fraza "Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody". Tej samej nocy Cygan przepisał całą piosenkę na nowo. I tak właśnie powstał wielki hit. Przed nami "Czas nas uczy pogody" i Grażyna Łobaszewska w Radiu SK2.

0: Nowość od Wiktorii Kidy w Radiu SK 2. Kawałek Co mi tam? Jeśli podoba wam się ta propozycja od Wiktorii, to możecie oddać na nią swój głos w zestawieniu Gorącej Polskiej 20, a przyda się na pewno, bo Co mi tam obecnie zajmuje pozycję numer 9. Oprócz tego na wasze głosy czeka też kilka nowości, czyli Cichosza od Sanach, proszę bardzo, czy też Wszystko, czego chciałem od Mroza i braci Kacperczyk. Gorąca Polska 20 już dziś po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
1: I po reklamie.

0: Czas leci tak szybko, że ani się obejrzymy, a będziemy słuchali sobie innego, nieco innego utworu od zespołu Desu. Chodzi mi oczywiście o świąteczne, kto wie. Ale do tego jeszcze parę miesięcy nam zostało. Póki co, życie cudem jest, gramy wam na antenie Radia SK2. U nas tylko 100% polskiej muzyki i to najlepszej. Przed nami też punktualnie o godzinie 10 newsy. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
1: I po reklamie.
11: Słuchacze Radia SK2 Szczecin, którzy dopiero teraz jadą do pracy, to dojadą do niej bez większych problemów, bo płynnie przejeżdżamy z punktu A do punktu B, ale warto uważać w rejonie Placu Szarych Szeregów, noga z gazu, także na Felczaka, na termometrach. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 19 stopni Celsjusza, aktualnie mamy 14 kresek, przewaga chmur, ale parasolki zostają w domu, bo w Szczecinie padać nie powinno, ciśnienie jest na stabilnym średnim poziomie.
12: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Karambol na trasie Lublin-Warszawa. Jedna osoba została ranna. Na wysokości Kurowa na S12 zderzyło się 5 osobówek. Są duże utrudnienia w ruchu, o czym informują nasi słuchacze.
13: To może niech ucieka wcześniej, bo na razie jest tam problem z zorganizowaniem jakiegokolwiek objazdu, bo tam jest remont drogi. Ostrożnie, uważajcie.
12: Służby kierują teraz na objazdy przez węzeł na Łęczów, przed którym doszło też do kolejnej stłuczki. Dwa ostatnie wagony mają dziś zostać usunięte z torowiska. Być może jeszcze dziś wieczorem możliwy będzie przejazd w obie strony, ale na razie tylko po jednym torze. To po środowej katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przypomnę, ciężarówka wjechała tam w pociąg. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. Na miejscu zdarzenia wciąż trwają intensywne prace, mówi Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych.
14: W tej chwili na torach pozostały dwa wagony, które dzisiaj będziemy ściągać z torowiska. Prace naprawcze trwają już na pierwszym i na drugim torze. Na obu torach musimy naprawić zarówno szyny, jak i sieć trakcyjną.
12: Przypomnę, do południa trwa protest maszynistów. Pociągi przejeżdżając przez przejazdy drogowe zwalniają do 20 km na godzinę, a to powoduje opóźnienia. Za kilka dni Straż Miejska zyska nowe uprawnienia. Chodzi m.in. o sprzedaż energetyków osobom niepełnoletnim, mówi Marek Marusik z Łódzkiej Straży Miejskiej.
15: Strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien.
12: Strażnicy miejscy będą też mogli karać mandatami za używanie dmuchaw do sprzątania liści przy złej jakości powietrza.
1: SK2 News, Szczecin.
11: Mateusz Tomaszewicz. W Lubieszynie otwarto filię Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Policach.
16: Wszystkie sprawy związane z rejestracją pojazdów załatwimy tutaj na miejscu. Będzie można uzyskać numer PKK, odebrać prawo jazdy i wymienić polski dokument.
11: Mówi Katarzyna Szeremeta, dyrektor Wydziału. Zagraniczne dokumenty można wymienić tylko w głównej siedzibie. Sportowcy powołani do kadr narodowych. Mowa o obrońcy Keramicisie i bramkarzu Kożokaru. Pierwszy został powołany do reprezentacji Grecji, a drugi znalazł się w szerokim składzie Rumunii.
0: No to teraz ogrodnikom trudniej będzie dmuchać na zimne, no albo będzie to po prostu bardziej kosztowne. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów, męskie granie orkiestra Sanach i zespół Kombi. Ich usłyszycie już dosłownie za chwilę w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów. 2 minuty po godzinie 10:00 mamy Kasia Grodzka. Dzień dobry.
17: No to gramy.

Patrycja Markowska też kibicuje naszym siatkarzom. Jeszcze raz, jeszcze jedno zwycięstwo by się przydało. Gramy wam 100% polskich hitów w Radiu SK2. I też śledzimy poczynania naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Za nami kolejne bardzo udane spotkanie z Portugalią. Ograliśmy ich dosłownie 3-0. Nasza sytuacja w grupie wygląda bardzo fajnie. Jako kibice naprawdę nie mamy na co narzekać, na co się skarżyć. Kolejny mecz już jutro. Gramy, słuchajcie, z Izraelem, więc to na pewno będzie gorąco. Kibicujemy biało-czerwonym, a przed nami już cali na czarno-biało. Zespół Kombi Black and White w Radiu SK2.

0: SK2 Szczecin.
1: To nowość w Radiu SK2. Duet idealny. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Już teraz przed nami.
2: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał?

0: To Beata Kozidrak w Radiu SK 2. Taka Warszawa, czyli że jaka konkretnie? A taka, że turyści odwiedzają ją bardzo chętnie. Jak wynika z raportu Europejskiej Komisji Turystyki, Polska pobiła historyczny rekord, wykazując największy w Europie ponad 20% wzrost liczby zagranicznych turystów i to w pierwszej połowie tego roku. Wyprzedziliśmy pod tym względem nawet Portugalię, a stolica zaraz po Krakowie, a przed Trójmiastem jest najchętniej obieranym przez właśnie turystów kierunkiem. I ta Portugalia, słuchajcie, mi dała trochę do myślenia. Skoro wyprzedziliśmy takie piękne miejsce, to zanim znowu ponarzekam na tę dziwną pogodę za oknem, trzy razy się zastanowię, czy ja w ogóle mam na co narzekać.
1: SK2. Reklama.
2: Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
3: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
8: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: I po reklamie.

0: czekamy. Czekamy, aż wleci Szczęśliwa Siódemka. Już w przyszły piątek premiera 7. albumu Mroza. Krążek nazywa się Wszystko, czego chciałem, a promuje go singiel właśnie pod tym samym tytułem. Za nami w Radiu SK2 Napad z krążka numer 5, czyli Aury, wydanej w 2019 roku. 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2, a przed nami newsy punktualnie o 11.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 12 września minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
6: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
7: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
6: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
7: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
6: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
8: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
9: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
13: I po reklamie.
14: Na szczecińskich ulicach nie ma utrudnień, ale warto i tak mieć oczy dookoła głowy w rejonie Emilii Plater, gdzie trwa przebudowa i jest zmieniona organizacja ruchu. Zwalniamy też na Mieszka Pierwszego w kierunku Alei Piastów, Noga z Gazu na Mickiewicza i na Felczaka. Na termometrach 16 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa. Przewaga chmur, ale parasolki zostają w domu, bo jak mówią nasi radiowi synoptycy, padać nie powinno. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie.
15: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Czołowe zderzenie aut na Krajowej 90 i 4 osoby w szpitalu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach po wypadku na moście pod Kwidzynem w Pomorskiem, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
16: Na miejsce zadysponowano łącznie 7 zastępów Straży Pożarnej, z czego 4 są obecnie na miejscu. W działaniach uczestniczyło również lotnicze pogotowie ratunkowe. 4 osoby zostały przetransportowane do szpitala.
15: Z kolei w Miliczu na Dolnym Śląsku kierowca ciężarówki zasłabł, zderzył się z osobówką i zatrzymał na pylonie pobliskiej stacji benzynowej. Obaj kierowcy zostali zabrani do szpitala. Są utrudnienia na drodze krajowej numer 15. Teraz Warszawa i awantura o władzę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Na miejscu jest policja. To po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał z funkcji rektora uczelni Michała Sopińskiego, nominowanego jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę. Obowiązki rektora przejął Sławomir Cudak. Sopiński nie uznaje jednak odwołania, a szczegóły tej sprawy Mateusz Gołębiewski.
17: Spór pod drzwiami Akademii trwa już drugi dzień. Sławomir Cudak wczoraj nie został wpuszczony do budynku, a dziś rano znów pojawił się w siedzibie uczelni, żeby, jak mówił, rozpocząć wykonywanie przestrzeganie obowiązków rektora. Do środka jednak nie został wpuszczony. Na miejscu pojawili się protestujący przeciwko zmianie władz uczelni, m.in. posłanka PiS Maria Kurowska. Cudak wezwał policję i doszło do przepychanek.
13: Jak się można tak sprzedać? Zwalidacji zakazy i stanowisko.
18: Państwo naruszają mir domowy.
17: Funkcjonariusze zabezpieczają teren, ale podkreślają, że nie są stroną sporu. Sam Michał Sopiński, dotychczasowy rektor, twierdzi z kolei, że decyzja o jego odwołaniu nie została mu doręczona.
15: Jutro ulicami Zielonej Góry przejdzie winobraniowy korowód. Imprezę, która kończy święto miasta, po raz pierwszy reżyseruje Cezary Molenda.
19: Teatrów ulicznych będzie, wydaje mi się, że nieco więcej. Mam nadzieję, że w tym roku winiarze będą dopieszczeni, bo są trzy długie, fajne platformy, na których będą stały beczki.
15: Korowód pod hasłem Korzenie i liście ruszy o 12.00.
1: SK2 News, Szczecin.
14: Mateusz Tomaszewicz, jeszcze przez godzinę potrwa protest maszynistów. W związku z tym pociągi zwalniają w całej Polsce. Jak się okazuje, problem jednak nie wpływa negatywnie na pasażerów ze Szczecina.
20: Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo, bo ludzie wjeżdżają na tory, nie myśląc o tym, że zagrażają sobie i innym.
21: Strajkują, nie dziwię im się, bo to jest odpowiedzialność.
22: Walczą o swoje. Każdy walczy jak może.
14: W stolicy Pomorza Zachodniego tylko jeden pociąg ma 160 minut opóźnienia na relacji Zakopane-Świnoujście.
0: Mamy 2 minuty po 11:00. Na ostudzenie co po niektórych nastrojów w tej godzinie przeniesiemy się muzycznym wehikułem czasu do początku lat 90. i dodam, że będzie bardzo, ale to bardzo romantycznie. Kasia Grodzka, dzień dobry, tu Radio SK2 i 100% polskich hitów. Pani Kleo, na początek dla Was.

Takie klasyki to dla nas pozycja obowiązkowa, bo gramy wam 100% polskich hitów. Lady Punk, na sekundę dziś za nami w Radiu SK2. Za to rodzina Solorzów zadała sobie nieco inne pytanie. Na co komu nasze kłótnie? No i stwierdzili, że się pogodzą, choć przepraszam, w rodzinie milionerów to się nie nazywa godzenie, tylko podpisanie ugody kończącej spór. Ja przypomnę, że przez ostatnie lata w tejże rodzinie trwał spór o dziedzictwo Zygmunta Solorza, tam spora kasa wchodziła w grę, no a teraz jest zgoda i to jeszcze podpisana dodatkowo, więc koniecznie uważajcie, jak się kłócicie z rodziną, bo jak przyjdzie wam się godzić na święta, to papieru w drukarce zabraknie od drukowania porozumień do podpisania.

0: 2. Wehikuł czasu.
1: Obiecałam, że będzie romantycznie, a przy okazji tego wielkiego hitu od Seweryna Krajewskiego, no inaczej być po prostu nie może. Przed nami ballada, która powstała na potrzeby filmu Uprowadzenie Agaty w reżyserii Marka Piwowskiego. Piosenka pojawiła się w najważniejszych momentach produkcji i ma dodatkowo podkreślić dramat dwójki głównych bohaterów. Czy to się udało? No to możecie zobaczyć sami, robiąc sobie weekend seans filmowy, a posłuchać możecie już teraz.

0: To nowość w Radiu SK2, Sanach, ITP i TD. No, ktoś może pomyśleć, że Zuzanna odpoczywa po finale swojej stadionowej trasy koncertowej, a jednak kolejne nowe single przeczą tejże mojej tezie. Mamy Kapitana, wydanego jakiś czas temu, mamy Cichosza, czyli zapowiedź nieco innego oblicza artystki, jak zobaczycie teledysk do tej właśnie piosenki z gościnnym udziałem Maćka Musiała, to warto zaznaczyć. No to może będzie to dobra wskazówka dla nas. W którym kierunku jej kariera sobie zmierza. Tu Radio SK2, Daria Zawiałow, Taco Hemingway. Ich usłyszycie jeszcze przed południem.
1: SK2. Reklama.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
13: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.
16: 100% polskich hitów.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: proszę bardzo, lata 90. Ale to już było i Maryla Rodowicz w Radiu SK2. A jako, że sama lubię kreatywne odświeżanie znanych piosenek, to podpowiem Wam, że w zeszłym roku Trips z Marylą wydali remiks tejże właśnie piosenki. Można sobie sprawdzić, nieco szybsza, jeżeli chodzi o tempo. Tak jak i my. Sprawdzimy, co tam w Polsce i na świecie się dzieje. Przed nami newsy punktualnie o 12.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
6: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
7: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
5: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma, przepis na sukces.
9: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
11: I po reklamie.
14: Przed nami druga część piątku, jeszcze kilka godzin w pracy i będziemy mogli cieszyć się z wyczekiwanego wolnego. Ale zanim do tego dojdzie, to warto powiedzieć, co ciekawego jeszcze dzisiaj w pogodzie, a będzie się działo. Nad naszymi głowami dużo chmur, ale bez opadów deszczu. Jest szansa, że pojawią się promienie słoneczne. Na termometrach mamy 17 stopni Celsjusza. Nieco większy ruch na szczecińskich ulicach. Zwalniamy teraz na Wyszyńskiego. Uważajcie też przy trasie zamkowej.
15: Jest 12. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Trwająca od północy akcja maszynistów powinna się już kończyć. Po powolnym przejeżdżaniu przez przejazdy kolejowe pociągi na całej sieci w kraju były opóźnione łącznie o około 13 tysięcy minut, a blisko 90% pociągów miało półgodzinny poślizg.
16: Pociąg Intercity ze stacji Łódź Fabryczna przyjedzie z opóźnieniem około 69 minut.
17: Długo już pan czeka na pociąg?
18: 50 minut.
17: 9 minut na razie.
19: Muszę czekać 30 minut.
17: Czy to słusznie, że maszyniści dzisiaj zwalniają na tych przejazdach kolejowych?
18: Moja cała rodzina to maszyniści, więc popieram.
19: Nie moja wina, że tak się stało tymi wypadkami. Rząd musi coś zrobić.
20: Pasażerowie dzisiaj ucierpią, ale no ludzie mogą się trochę obudzić.
15: To usłyszała na dworcu w Krakowie nasza reporterka. Maszyniści mówią, że walczą o życie. Wszystko po środowej katastrofie kolejowej na Mazowszu. W pociąg dalekobieżny na przejeździe kolejowym wjechała betoniarka. Jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt zostało rannych. Rząd zapowiedział już zmiany w prawie. Kierowca, który wjedzie na tory na czerwonym świetle, natychmiast na 3 miesiące ma stracić prawo jazdy. Pioruny dla armii. Podpisano pierwszą umowę wykonawczą na dostawy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Kontrakt jest wart około 3 miliardów złotych, a kilka tysięcy pocisków wojsko otrzyma do 2030 roku.
1: Jesteśmy dumni z piorunów, także dzięki sejfowi. Mam nadzieję, że wszyscy słyszą. Piorun stał się też produktem eksportowym.
15: Zaznaczał premier Donald Tusk. Umowę podczas targów obronnych w Kielcach podpisały Agencja Uzbrojenia i MESCO, a pioruny mają zakupić także Łotwa, Litwa i Norwegia. Mimo zakończenia wakacji wciąż mają sporo pracy. Mowa o ratownikach tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Od ostatniego wakacyjnego weekendu pomogli już 120 turystom. A jak podaje TOPR, ruch turystyczny w górach wciąż pozostaje duży.
7: SK2 News, Szczecin.
14: Mateusz Tomaszewicz. Taksówka przebiła ogrodzenie i uderzyła w budynek. Dwie osoby poszkodowane. Do wypadku doszło dziś rano w Świnoujściu przy ulicy Grunwaldzkiej. Przód samochodu został zmiażdżony, auto stanęło w płomieniach.
20: Na miejscu wyzwania znajdowało się dwóch poszkodowanych. Mężczyzna lat 18 z urazem brzucha oraz mężczyzna lat 21 z urazem kończyny dolnej w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
14: Mówi Natalia Dorochowicz z WSPR w Szczecinie, a przyczynę wypadku bada policja. Porażka Wilków Morskich w pierwszym meczu Memoriału Romana Wysockiego. King Szczecin przegrał z USK Praga 94-98.
0: Człowiek się zastanawia, czy te opóźnienia na kolei to przez protest, czy też naturalny cykl kolejowego życia, że tak to ładnie ujmę. W każdym razie cierpliwego wjazdu w weekend życzymy wszystkim. Tutaj Radio SK2, 100% polskich hitów wam gramy. Zespół BAIM na początek tej godziny, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: To, że cisza może być głośna, udowadnia nam Ewa Farna. Tu Radio SK2. U niego ciszę wypełnia odgłos wkręcania. Przed nami Nosel wkręca w Radio SK2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja z panią Iwoną rozmawiam?
2: Tak, dzień dobry.
3: Telefonuję z hotelu, proszę pani, ta bardzo zryta, w sprawie uroczystości weselnych, bo mam panią na liście. Jak pani obsługę kelnerską, proszę pani, tutaj domawiała? Niech pani powie.
2: Wie pani co, ale ja nie wiem, bo ja wszystko załatwiałam z panią Karoliną.
3: Tak, tak, tak. I pani Karolina kazała mi do pani zadzwonić i się dogadać, bo ja jestem z obsługi kelnerskiej i my prowadzimy protest, proszę pani, z właścicielem.
2: Co prowadzicie?
3: Protest, proszę pani, z właścicielem, nadgodziny.
2: Dobrze, ale jakby co ja mam do tego wspólnego, bo jakby nie rozumiem.
3: Umiecie obsługiwać, proszę pani, mikrofale, ewentualnie taką głębszą frytkownicę?
2: Nie, no pani sobie chyba jaja robi. Na moim weselu?
3: A w którym momencie, proszę pani, niech mi pani powie, bo nie rozumiem teraz ja.
2: Dobrze, ja się skontaktuję najpierw z panią Karoliną i potem
3: kazała,
2: do panią dzwoni,
3: będzie
2: dobrze?
3: Kazała do mnie dzwonić, proszę pani, a wtedy już będę obrażona na panią.
2: No dobrze, a to niech pani na mnie nie obraża, tylko niech pani mi powie, na jakiej to jest zasadzie. Czy jakby my mamy płacić te nadgodziny, czy mamy się dogadać?
3: Nie. Jak nam właściciel zapłaci za te nadgodziny, które nam wcześniej nie zapłacił sprzed 3 miesięcy, no to my normalnie pracujemy. Ale nie wychodzi na to, że będziemy, proszę pani, mieli wypłacone. Więc my do 12 wydamy torta, a później już idziemy do domu.
2: To idziecie do domu, no i co wtedy z moim ostatnim daniem?
3: Więc
2: bo
3: ja mogę...
2: tylko ostatnie danie.
3: No wiem. Więc ja mogę państwu zostawić urządzenia tak zwane grzewcze. Tylko niech mi pani powie, czy pani to potrafi obsługiwać.
2: Wie pani, co ja to nie umiem obsługiwać takich rzeczy, ale mój tata kiedyś się zajmował cateringami, więc ja zadzwonię do niego.
3: Ale to chodzi, proszę pani, o mikrofale, ewentualnie o airfryera. Bo ja do kuchni nie mogę państwa wpuścić.
2: To gdzie mam to przygrzać?
3: No to mówię, wystawię to, proszę pani, tylko niech mi pani powie, czy wy jesteście w temacie i potraficie to obsłużyć.
2: Obsłużyć to potrafimy, ale gdzie pani to nam wystawi? Na salę.
3: A gdzie by było najlepiej, żebyście mieli dostęp? Koło baru, czy gdzie? No koło orkiestry, niech mi pani powie, no.
2: Dobrze, ale jakby ja rozumiem, że pani jest zdenerwowana, że oni wam nie płacą, no. Ale jakby nie musi pani być do mnie taką agresją, dobrze?
3: Nie, proszę pani, ja jestem spokojna.
2: Dziwnej i ciężkiej,
3: ja tylko chcę ustalić, czy wy, proszę pani, nie zrobicie sobie krzywdy, nie wiem, obsługując mikrofale, czy
2: robimy, no. Ale żadne z nas podpisując umowę nie pisało się na to, więc zaraz zadzwonię do właścicieli.
3: Ale proszę pani, z tortem wjedziemy, rozdamy talerzyki i do domu.
2: No ja rozumiem, ale to co, każdy gość ma sam podejść sobie pod grosz, bo nie rozumiem.
3: To może w tym wszystkim pomoże Agata.
4: Iwona, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
2: Zabiję cię.
1: Nosel wkręca.

0: Niezłe party. Przy piątku od oddziału zamkniętego. Jako jedyni gramy wam 100% polskich hitów w Radiu SK2. Niezłe party mogą też organizować sobie podróżni czekający na peronach na swoje opóźnione pociągi. 13 tysięcy minut. Tyle opóźnienia. Łącznie na wszystkich trasach kolejowych miały pociągi po godzinie 10. Takie dane podały Polskie Linie Kolejowe. Trwa protest. Protest maszynistów, którzy zwalniają na przejazdach kolejowych, bo chcą zwrócić uwagę na bezpieczeństwo w tych miejscach. No i też przypomnieć, że jak już się wpakujemy na ten przejazd, to zamknięty szlaban jest rzeczą, którą bardzo, ale to bardzo łatwo można złamać. A czego nie da rady złamać od wieków? Ducha cierpliwości polskiego pasażera czekającego na pociąg i tak trzymać.
1: SK2. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
6: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
10: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
11: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
16: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Z tym zrozumieniem czasem bywa naprawdę ciężko, chociaż ja nie wiem, co tutaj tłumaczyć. Mamy piątek, przed nami pięknie rozpościera się weekend, setki planów, setki godzin spędzonych na kanapie, binge'owanie seriali. Nie, no dobra, może aż tak nie będzie. Zobaczymy, niech każdy sobie spędza weekend tak jak chce. W Radiu SK 2 my spędzamy czas grając wam 100% polskich hitów. Tak to właśnie wygląda. Vixen i Nierozumieju gramy wam tuż przed godziną 13, punktualnie o 13 newsy.
1: Reklama.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Proszę, się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Świetne okazje czekają. W Brico Marche zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm. Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: I po reklamie.
21: Popołudnie w Szczecinie, zaczynamy od nieco większego ruchu, zwalniamy teraz przy trasie zamkowej, uważajcie, przy nabrzeżu wieleckim, noga z gazu też na Sikorskiego, dłużej postoicie na Mickiewicza, ciasno robi się także na Opotryckiej i na Chorzej, noga z gazu też na Bogumińskiej, na termometrach 18 stopni Celsjusza, przewaga, nadal chmur, ale jest szansa, że pojawią się promienie słoneczne, za co mocno trzymamy kciuki, ciśnienie na stabilnym średnim poziomie i dziś padać w Szczecinie nie powinno.
22: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Gorąco przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie profesor Sławomir Cudak, który zgodnie z decyzją ministra sprawiedliwości przejął obowiązki rektora komendanta AWS, w asyście policji wszedł do uczelni. Do środka próbowali się dostać też protestujący przeciwko zmianom posłowie PiS-u i prezes tej partii Jarosław Kaczyński.
23: I jeszcze raz próbujemy przeprowadzić kontrolę poselską, ale oczywiście wiemy, jak to pewnie się skończy.
24: Presomu!
0: turecką komuną.
1: Złożę oficjalne zawiadomienie do prokuratury o ściganie osób, które uniemożliwiają mi sprawowanie moich obowiązków.
22: Dodawał odwołany rektor dr Michał Sopiński. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to uczelnia kształcąca funkcjonariuszy Służby Więziennej. Powołano ją za rządów PiSu przez ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobrę. Koniec prób anarchizowania uczelni. Państwo prawa działa i nie ustępuje przed krzykaczami. Tak wydarzenia przed AWS skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To nie był protest, to był akt desperacji, zaznacza po zakończeniu akcji maszynistów szef ich związku zawodowego Leszek Miętek. Od północy do 12 pociągi ograniczały prędkość na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Była to reakcja na tragedię pod Radomiem. W zderzeniu ciężarówki i składu Intercity zginęła jedna osoba, 20 zostało poszkodowanych.
2: To, że po kilkunastu latach zginął pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Musieliśmy zareagować. Została przekroczona czerwona linia.
22: Koniec akcji maszynistów, ale nie koniec opóźnień. Te potrwają do późnych godzin wieczornych, podaje PKP PLK. Dwie osoby zatrzymane po wczorajszej próbie uszkodzenia wodociągu w Skarżysku Kamiennej. Sprawcy zostali spłoszeni przez pracowników wodociągu. Policja znała jednak ich numery rejestracyjne ich samochodu. Zatrzymano 49-latka i jego 14-letniego syna. Co robili przy ujęciu wody, ustalą teraz śledcze.
3: SK2 News, Szczecin.
21: Mateusz Tomaszewicz, przed nami jedna z największych konferencji o sztucznej inteligencji w Polsce. Mowa o AI Connect 2026.
24: Wspaniałe miejsce, żeby nawiązać cenne relacje biznesowe, a także zdobyć wiedzę na temat sztucznej inteligencji.
21: Mówi Magdalena Ławicka, dyrektorka operacyjna klastra IT. Wydarzenie odbędzie się 23 września w szczecińskiej Filharmonii. Ta inwestycja skróci drogę mieszkańców na północy Szczecina w kierunku morza. Ruszyła budowa pierwszego etapu obwodnicy Polic. To odcinek o długości blisko 5 kilometrów.
25: No i co nasza jesieniaro? Ty pewnie już masz dużo imbiru w domu i te wszystkie goździki. I co jeszcze potrzebne jest do takiej dobrej herbaty zimowej?
22: No imbir przede wszystkim, goździki, dobra, cynamon dobra. Też
25: dobra,
22: się przydaje.
25: Zapamiętamy.
22: A imbir koniecznie taki cały, nie taki sproszkowany.
25: Dobra, no to w takim razie Jakub Konieczkowicz jutro zrobi mi herbatę zimową. Bardzo się cieszę. Antonina Van Destel, dzień dobry i zaczynamy piątek. Wprowadzamy się w dobry stan w weekend.

0: Ale my wam dobre polskie hity gramy w Radiu SK2. Hej i Teksański, no tego się słucha po prostu z przyjemnością. A ja mam teraz taki temat bardzo, bardzo kobiety, więc wszystkie babeczki, podgłośniamy odbiorniki i słuchamy, dlatego że słuchajcie, no lato się jeszcze nie skończyło, ale paznokcie już dostały jesienną zmianę garderoby, więc ja wam teraz powiem, co będziemy nosić jesienią na paznokciach. Więc słuchajcie, żegnamy jakieś pastele, kwiatki, fręcze, ja wiem, że to lubimy, ale teraz najmodniejsze espresso, bordo, karmel, śliwka, no i oliwkowa zieleń. No i żeby było dobrze, tutaj mam dwie kobiety teraz w studiu, przyszły posłuchać, jakie paznokcie będziemy nosić. Także dziewczyny, wysłuchajcie dobrze, bo wiecie, najtrudniejsza decyzja w życiu kobiety to teraz espresso czy bordo, no bo przecież wybór koloru paznokci, no to potrafi być często trudniejszy niż wybranie stroju na pierwsze spotkanie, więc trzeba myśleć.
1: SK2.
0: A teraz pięknie, Sanach i Miłość jest ślepa. No to dajemy głośniej i słuchamy, ale to jest fajne.

0: Wehikuł czasu.
1: No słuchajcie, nasz wehikuł czasu rusza w kolejną podróż i tym razem cofamy się do roku 1987 i wtedy kasety magnetofonowe, magnetofony w domach, no i muzyka, której słuchało się w sumie na okrągło. A Marek Grechuta śpiewał o porze roku, na którą no niestety czekamy po zimie i teraz jeszcze troszeczkę sobie na nią poczekamy, czyli o wiośnie. Wiosna, ach to ty, to taki numer Grechuty, który od pierwszych dźwięków przynosi troszkę słońca, no i dobrego nastroju. I chociaż dzisiaj w kalendarzu, no zaczyna się powoli inna pora roku, którą może lubimy, może nie, ale będzie na pewno zimno, to z Markiem Grechutą możemy zrobić sobie mały muzyczny powrót do wiosny i właśnie teraz w wehikule czasu to uczynimy.

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem wizerunek.

Coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, dla

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Kuba Chłopaki. To jest ich najnowszy numer. No, te chłopaki zdecydowanie mocno się rozkręciły i ostatnio byli u nas w studiu, żeby właśnie wypromować ten nowy numer. Rozmawiali z Kim Gombarygą, więc jeżeli chcecie wrócić do tego, no to zapraszam Was na nasze media społecznościowe. No i Kuba są zdobywcami również bursztynowego słowika, także u nich się naprawdę dzieje i myślę, że o nich jest głośno, ale będzie jeszcze głośniej, bo oni nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i idą po prostu do przodu. Ach, i takie coś lubimy, a trzeba przyznać, że no piosenki, hity, naprawdę hity, super. A za moment coś, czego pewnie dawno nie słyszeliście. Monika Brodka, Miał być ślub, także bądźcie z nami.
1: SK2 Reklama.
2: 3,17,40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kaufland jest też.
6: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: O nie! Gdzie moja kasa?
14: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
16: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
22: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
23: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Bajm, co mi panie dasz? No dasz najlepszy weekend z polskimi hitami. No bo przypominam wszystkim, którzy mają lepszy albo gorszy humor, to na pewno szybko się poprawi. Zaczynamy weekend, bo mamy piątek. I po godzinie 14 na start Mezo z Kasią Wilk, Manam, Ania Dąbrowska. Ach, same muzyczne perełki, także koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
18: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
1: powroty z pracy do domu rozpoczęte, a to oznacza, że już teraz, drodzy kierowcy, płynnie nie przejedziecie m.in. przez Chopina i Arkońską. Noga z gazu na Wilczeń, na Strzanieckiej i na Matejki. Dłużej postoicie także na Gdańskiej w obu kierunkach. Zwalniamy też na ulicy Wiosennej oraz na Struga. 19 stopni Celsjusza, tyle aktualnie pokazują termometry w Szczecinie. Ja wiem, że jest dużo ciemnych chmur nad naszymi głowami, ale spokojnie, parasolki zostają w domu, bo dziś bez opadów.
20: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Resort Sprawiedliwości reaguje na awanturę przed uczelnią. Ministerstwo stawia sprawę jasno. Michał Sopiński nie jest już rektorem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Przed tą uczelnią od rana jest gorąco. Pojawił się tam w asyście policji profesor Cudak, który przejął obowiązki rektora. Do środka próbowali się też dostać jego przeciwnicy. O szczegółach Mateusz Gołębiewski. Jakie jest stanowisko resortu?
21: Ministerstwo stoi na stanowisku, że nie ma już wątpliwości, kto kieruje akademią. Michał Sopiński został odwołany, a jego obowiązki przejął Sławomir Cudak.
22: Pan minister sprawiedliwości Waldemar Żurek 9 września tego roku podjął ostateczną i wykonalną decyzję w tej sprawie.
21: Mówi Maria Eichardt, wiceminister sprawiedliwości. Sam Sopiński tego nie uznaje i twierdzi, że decyzja nie została mu prawidłowo doręczona. Tymczasem przed uczelnią trwają protesty z udziałem m.in. polityków PiS.
23: Precz z komuną! Precz z komuną! Precz komuną.
21: Na miejscu jest też policja, wezwana po tym, jak Cudak wczoraj nie został wpuszczony do budynku.
20: Miejski autobus utknął pod Rogatką, a pasażerowie wpadli w panikę. Nie milknął echa tragedii na przejeździe kolejowym pod Radomiem, a do kolejnego niebezpiecznego wydarzenia doszło wczoraj w Łodzi. Autobus MPK wjechał na tory mimo czerwonego światła, po czym pojazd zatrzymał się. Na nagraniach, które pojawiły się w sieci, widać przerażonych pasażerów. Kierowca został tymczasowo odsunięty od prowadzenia autobusów, a sprawę wyjaśnia specjalny zespół. Łódzkie MPK zgłosiło sprawę policji oraz PKP PLK. Już za pół godziny na Placu Pamięci przy World Trade Center rozpoczną się uroczystości rocznicowe. Przypomnę, 11 września 2001 roku terroryści z Al-Kaidy porwali 4 samoloty pasażerskie. 2 z nich skierowali na wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, 3 uderzył w Pentagon, a 4 rozbił się w Pensylwanii. W zamachach zginęło blisko 3000 osób, w tym 8 Polaków. Podczas uroczystości w Nowym Jorku zostaną odczytane nazwiska ofiar, odczyt będzie przerywany chwilami ciszy.
9: SK2 News, Szczecin.
1: Mateusz Tomaszewicz, młodzi zawodnicy i zawodniczki ze Szczecina i regionu walczą o piłkarskie spełnienie marzeń. Za nami pierwsze mecze w ramach 3. edycji turnieju z Orlika na stadion. Zainteresowanie jest rekordowe.
24: 15 tysięcy drużyn. To jest imponująca liczba. Jest coraz więcej dziewczyn. Też się angażuje, bo to jest blisko 4 tysiące.
1: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Kolejne mecze turniejowe w Szczecinie odbędą się już w poniedziałek, a wielki finał zaplanowano na 13 listopada na stadionie Lechii Gdańsk.
25: No i mamy chwilkę po 14, po obiedzie czy przed?
26: Ja? Jeszcze przed.
25: To głodny jesteś, dlatego słyszałam, że burczało ci w brzuchu. To tobie burczało, bo tu jeszcze Kasia Grodzka z nami jest,
26: aż
25: czyli
26: tak
25: wasza
26: słychać?
25: Dwójka. No było słychać, ale za godzinę przyjdziesz już z pełną energią najedzony.
26: Obiecuję.
25: Dobrze. Antonina Wandesel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. Dobrze, rozpoczynamy weekend, bo przypominam, jest piątek, piąteczek, piątunio.
27: 10 hitów.
9: 10 najlepszych polskich hitów.
27: Jeden po drugim.
25: Już teraz super duet Meso i Kasia Wilk i numer ważny.

Natalia Kukulska, wierność jest nudna, a my teraz bądźmy wiernymi fanami naszego polskiego mistrza, czyli lewego, bo wiecie, ja zawsze przyznaję bez bicia, na sporcie no nie znam się za bardzo, ale na aferach i ploteczkach no to już troszeczkę lepiej. I wyczytałam, że jest afera w internecie, dlatego że Rodrigo de Paul, o ile tak się to nazwisko czyta, bardzo pocisnął naszemu Polakowi i powiedział: kim ty jesteś? Ja 2 razy wygrałem Copa America i 1 raz Mistrzostwo Świata, a ty? No i tak pocisnął lewemu, więc pomyślałam sobie, że zbieram na radiowego Messengera, jakie macie pomysły na ripostę lewego do Rodrigo. Zobaczymy, co tam wymyślicie, no bo wiecie, no nie możemy pozostać dłużni. SK2. A już teraz mój jest ten kawałek podłogi na wszystkie weekendowe tańce, hulańce.

0: Various Manx i Tokio, a my wracamy znowu na murawę. I słuchajcie, jesteście bardzo kreatywni w piątek, dlatego że zadałam pytanie, co mógłby odpowiedzieć Lewy na ripostę Rodrigo de Paula. No i tutaj na radiowym Messengerze dzieje się. Słuchajcie, Lucja napisała... A powiedz, Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Dobre, podoba mi się. Następna osoba to jest Kasia, napisała hał hał, czyli co, że taka szczekaczka, żeby się uciszył. No naprawdę wy jesteście bardzo kreatywni. Czytam sobie dalej i będę jeszcze mówiła, co tutaj wyszło, bo naprawdę niektóre są takie, że nie mogą pójść na antenie. Także wiecie, trochę bardziej cenzurowane. Ja wiem, że się chce, ale jednak.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
6: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: Bank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.

0: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
6: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
5: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
6: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
5: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
7: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
8: Changan Grupa BEMO zaprasza. Struga 2.
9: I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 15. Jakub Konieczkowicz i najświeższe informacje. Oprócz tego muzyka oczywiście i 100% polskich hitów. To była Sanach, najlepszy dzień w moim życiu. No i wiecie, dobry dzień to jest w naszym życiu, bo to piątek, weekend, co oznacza, że trochę się zresetujemy, trochę odpoczniemy i wychillujemy. Należy się nam w końcu, co? A po 15 na start w SC2 Dawid Podsiadło, Sarsa, Piersi, czyli muzycznie, no rozpieszczamy was, sami słyszycie. A co dalej? To zostańcie i przekonajcie się.
1: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
12: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
13: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
12: No tak. 10 na 10.
14: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 12 września minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
18: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
19: To będzie ostatnia reklama. Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
20: I po reklamie.
21: Popołudniowy szczyt komunikacyjny w Szczecinie trwa. Oznacza to, że teraz płynnie przejedziemy przez Kusłońcu i Okulickiego. Noga z gazu także w Alei Piastów i w Alei Bohaterów Warszawy. Zderzak w zderzak postoicie na Matejki w Alei Wyzwolenia. Prawa część miasta tutaj uważamy m.in. na Batalionów Chłopskich w kierunku Ronda Ułanów Podolskich. Na termometrach 19 stopni Celsjusza, przewaga chmur, ale dziś bez opadów. Ciśnienie cały czas znajduje się na stabilnym średnim poziomie. Do usłyszenia.
22: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Kolejne przeszukania w sprawie afery Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że policjanci weszli do jednej z lokalizacji we Wrocławiu. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czego dotyczyła akcja?
23: Chodziło o zabezpieczenie sprzętu elektronicznego, który mógł być użytkowany przez Artura Chodzińskiego. To były agent CBA, który miał być jednym z łączników między światem polityki i giełdą Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował w sieci o przeprowadzeniu przeszukania, ale Artur Chodziński twierdzi, że do takiego nie doszło, przekazał wcześniej przygotowane dokumenty. Czynność trwała 20 minut.
22: Zakończył się protest, ale utrudnienia na kolei potrwają do późnego wieczora. Od północy do południa maszyniści zwalniali na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Opóźnienie złapało kilkaset pociągów. Związkowcy mówią, że nie był to protest, a akt desperacji. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
24: Działania maszynistów spowodowane były tragicznym wydarzeniem ze środy, gdzie w Sokolnikach Suchych doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką na przejeździe.
25: Została przekroczona czerwona linia.
24: Mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Od północy w całej Polsce około 700 pociągów dotarło do stacji z opóźnieniem. Po proteście minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada zaostrzenie przepisów drogowych.
26: Będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy.
24: Zapowiedział też bardziej intensywne prace nad inwestycjami na przejazdach drogowo-kolejowych. Resort chce wyposażać przejazdy w dodatkowe urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem na czerwonym świetle, kiedy zbliża się pociąg.
22: A skutki akcji maszynistów będą odczuwalne do wieczora. Aktualne informacje o ewentualnych opóźnieniach są dostępne na portalu pasażera. Plaga szopów praczy w Zielonej Górze. Choć wyglądają niewinnie, robią sporo szkód, przyznaje Jacek Banaszek z Polskiego Związku Łowieckiego.
27: Dzisiaj ile występuje, nie określimy tego. Ja jeszcze niedawno wiedziałem o 7-8 koloniach. Poniszczone jakieś elementy elewacji, poniszczone mienie. To jest inwazyjny gatunek obcy, którego po prostu nie chcemy.
22: A w przypadku zauważenia takich zwierząt powinniśmy powiadomić władze miasta.
20: SK2 News, Szczecin.
21: Mateusz Tomaszewicz. Są zarzuty dla mężczyzny, który zaatakował policjantów nożem. Do zdarzenia doszło we wtorek na terenie powiatu kamieńskiego w zachodniopomorskim. Mężczyzna odpowie m.in. za napaść na funkcjonariusza.
28: Mężczyzna odpowie również za uszkodzenie ciała oraz naruszenie nietykalności cielesnej innych osób. Decyzją sądu najbliższe 2 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.
21: Mówi Izabela Kik z policji w Kamieniu Pomorskim. Grozi mu do 10 lat. Prezydent Piotr Krzystek docenił sportowe sukcesy reprezentantów Szczecina. Nagrody otrzymało 28 zawodników i 9 trenerów. Wyróżnienia dotyczą wybitnych osiągnięć.
29: Wiesz, który news najbardziej mi się podobał?
30: O szopach pewnie.
29: No a jak? Po prostu jak usłyszałam, to chyba w weekend muszę jakąś wycieczkę do Zielonej Góry, jakich tam tak dużo jest. Takich więcej, Kuba, na to liczę. I słuchacze też, bo my kochamy zwierzątka w SC2.
30: Kto nie?
29: No i dobra, to obiecujesz, że będzie więcej?
30: Postaram się.
29: Antonina Mandesel, 15, chwilkę po 15, piątek. Zaczynamy wspólną kolejną godzinę i weekendowe hity. Mamy cały tutaj po prostu worek, także bądźcie z nami.
31: 10 hitów.
20: 10 najlepszych polskich hitów.
31: I jeden po drugim.
29: A teraz Davey Podsiadło i najnowszy klip. Posłuchajmy.

0: Bajm, Jezioro Szczęścia i to jest taki numer, który ostatnio wchodzi mi jak złoto. Przypomniałam sobie o nim i wiecie, odkopałam, czasem tak jest z jakimiś starymi hitami i w zapętleniu mogę słuchać cały czas. Ale nie o tym, nie o tym, bo teraz troszkę o luksusach. Jeżeli właśnie zastanawiacie się, jak dostać się do Nowego Jorku, no to Joanna Przetakiewicz ma dla Was bardzo proste rozwiązanie. Tylko portfel może tego rozwiązania nie zaakceptować. Słuchajcie, Joanna zameldowała się na pokładzie prywatnego samolotu, no i ruszyła za ocean w bardzo, ale to bardzo luksusowym stylu.
1: Marian, to jest jakby luksusowo.
0: Czyli wychodzi na to, że są ludzie, którzy przed wylotem sprawdzają wszystkie inne rzeczy i czy zdążą na boarding, a są też tacy jak Joanna, która sprawdza, gdzie zaparkować samolot. Wiecie, takie tam problemy. Nowy Jork czeka, no a my czekamy na zdjęcia z podróży, chociaż na te luksusy popatrzmy sobie. No. SK2.

0: I za moment skrót informacji z dnia i Jakub Konieczkowicz. Także bądźcie z nami, bo zaraz turbo świeże informacje.
1: Zarzuty i 3-miesięczny areszt dla 41-latka z Ostrowa Wielkopolskiego za fałszywe alarmy bombowe. Mężczyzna dzwonił na numer 112 7 i 8 września i informował o ładunkach w szkołach na terenie całego kraju. Policja nie informuje, jak tłumaczył swoje zachowanie. 41-latkowi grozi 15 lat więzienia. Polskie wojsko ma wzmocnić swoje możliwości kosmiczne. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała dziś umowę, która pozwoli wojsku na wykonywanie zdjęć satelitarnych. Ma to być alternatywa dla amerykańskiego systemu Starlink. Więcej w tym temacie już w kolejnych newsach. Mimo zakończenia wakacji wciąż mają sporo pracy. Mowa o toprowcach. Od ostatniego wakacyjnego weekendu pomogli 120 osobom. Ratownicy przyznają, że w górach wciąż wypoczywa wielu turystów.

0: łzy i oczy szeroko zamknięte, a ja będę teraz mówić o aferze, na którą oczy mają wszyscy szeroko otwarte, bo afera Jabłczyńska kontra Grochola trwa i kontra nigdy w życiu. No więc, żeby nie dokładać kolejnej cegiełki do tego muru, przenieśmy się na moment na czerwony dywan, bo Joanna Jabłczyńska pojawiła się na premierze długo wyczekiwanej lalki, o której wszyscy też mówią, w takiej sukni, że słuchajcie, cała drama na chwilę zeszła na drugi plan. I myślę sobie, że bardzo słusznie, no bo jeżeli już mają o tobie mówić i plotkować, to najlepiej wtedy, kiedy wyglądasz tak, jakbyś właśnie przyszła odebrać Oscara, a nie komentarze negatywne internautów. SK2.
1: Reklama. Dużo dobrego. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Takim klasykiem polecieliśmy na kilka chwil przed godziną 16. Róże Europy i ich jedwab. Po godzinie 16 no klasyki i nowości na start. Kamil Bednarek i Messiah, trochę reggae, później Edyta Górniak, bo to totalny klasyk, no i Wiktor Dyduła, czyli nowość, czyli nie kłamałam, wszystko będzie. Koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się dosłownie za kilka chwil.
1: Reklama.
2: Osiedle Królewicza Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1 plus 1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
13: I po reklamie.
14: Krygiera metalowa, granitowa. Tutaj nieco dłużej drodzy z kierowcy, postójcie. Uważamy także na A6 w rejonie węzła Kijewo. Noga z gazu na Gryfińskiej. W centrum zwalniamy na Matejki, ale także na Bałuki w Alei Niepodległości. Uważajcie też na Taczaka. Termometry w Szczecinie pokazują 19 kresek. Dziś promienie słoneczne jeszcze powinny się pojawić, ale jest przewaga chmur, z których dziś padać nie powinno. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie.
15: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wina kierowcy ciężarówki, która zdarzyła się z pociągiem, jest bezsporna, zaznacza wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Wiceszef resortu podaje nowe informacje o tragedii na przejeździe w Sokolnikach Suchych.
16: Kierowca wjechał z dużą prędkością na przejazd. Szacujemy, że to była prędkość w okolicach nawet 40 km na godzinę. Całkowicie zlekceważył sygnalizację. Tutaj już fizyka i energia kinetyczna zrobiła swoje.
15: A jeszcze dziś wieczorem zostanie przywrócony ruch pociągów na linii Radom-Przysucha, mówi Michał Gil, dyrektor do spraw eksploatacji w PKP PLK.
17: Pociągi wrócą w późnych godzinach wieczornych, nocnych, tak aby od rana można było realizować proces przewozowy z uwzględnieniem tego, że ten odcinek będzie w tym miejscu jednotorowy.
15: A przypomnę, w wypadku zginęła jedna osoba, 8 osób nadal przebywa w szpitalach. Wśród nich są maszynista i kierowca ciężarówki. Ze względu na ich stan zdrowia wciąż jednak nie można ich przesłuchać. Finały procesu, który się zaczął, może być i będzie polski Starlink, zapowiada premier Donald Tusk. To po podpisaniu umowy między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ICEYE. Dzięki temu wojsko otrzyma możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych z dowolnego miejsca na świecie.
18: Zamówiliśmy te zdjęcia satelitarne i czekaliśmy ponad 20 dni. To jest czas absolutnie nieakceptowalny w czasie konfliktu. Dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
15: Technologia pozwala prowadzić rozpoznanie niezależnie zależnie od pory dnia i warunków pogodowych. System ma być alternatywą dla amerykańskiego systemu Starlink.
18: Powiem wprost, polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
15: A przypomnę, w maju firma ISAI przekazała polskiej armii również system satelitarnego rozpoznania radarowego. Dziś wieczorem początek 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Już o 18:00 Raków Częstochowa zagra u siebie z Motorem Lublin, a o godzinie 20:00 Wisła Kraków podejmie Jagiellonię Białystok.
1: SK2 News, Szczecin.
14: Mateusz Tomaszewicz, siekiery i piły poszły w ruch. W Baszkowicach koło Stargardu trwa wydarzenie Steel Timber Sports. Jutro odbędą się 23. Mistrzostwa Polski, a w niedzielę Mistrzostwa European w formacie trofi.
13: Zawodnik robi 4 konkurencje. Zaczyna od Steel Stoxo, przechodzi do underhandu, wtedy przechodzi do singlebacku i kończy właśnie na stojącej kłodzie na standingu.
14: Mówi Jacek Grenwold, zawodnik, patronem jest nasza stacja. Ostatnia dzika karta do turnieju głównego Invest in Szczecin rozdana trafiła do Daniela Michalskiego, który pod koniec sierpnia wygrał turniej ITF w Krakowie i w Poznaniu.
19: Mam bardzo dobre informacje.
15: No to słuchamy.
19: Jest piątek, godzina 16:00, większość osób skończyła pracę, więc co?
15: Ja chyba wiem, do czego to zmierza.
19: No,
15: wolne.
19: Dawaj. Tak, weekend w końcu, także słuchajcie, odpalamy ten weekend z Radiem SK2, Antonina Van Dessel i obiecuję, że w tej godzinie będą takie hity, że ten weekend, ach, będzie bardzo, bardzo dobry. No to co? No to jedziemy.
1: 100% polskich hitów.
19: Jak powiedziała, tak będzie Kamil Bednarek i Messiah szukając szczęścia na początek. Dla wszystkich, którzy w weekend zamierzają go szukać.

0: Już za moment Jarząbek prawdę wam powie. Dzisiaj coś o smartfonach, coś o 3G, także słuchajmy uważnie, co Jarząbek dzisiaj ma nam do powiedzenia. Mnie wzrusza tak jak ty.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Z polskiego krajobrazu ostatecznie znika technologia 3G, ale spokojnie, dla większości z nas to zmiana kompletnie niezauważalna. Bo nasze smartfony od lat śmigają już na nowoczesnych pasmach 4G czy 5G. Stara sieć trzeciej generacji obsługuje dziś zaledwie promil urządzeń i po prostu blokuje w eterze cenne częstotliwości, które można by wykorzystać na szybszy internet. Problem pojawi się jednak, jeśli wy lub wasi bliscy wciąż macie w kieszeni telefon starszego typu. Operatorzy zamierzają całkowicie wygasić dla nich sygnał pod koniec tego roku. Co ważne, z takich urządzeń nadal będzie można normalnie dzwonić i pisać SMS-y, ale tylko to. Zniknie na przykład mobilny internet, a razem z nim aplikacje bankowe, mapy czy komunikatory. Eksperci apelują więc, zróbcie mały rodzinny audyt, sprawdźcie, z jakich telefonów korzystają wasi rodzice czy dziadkowie i w razie potrzeby pomóżcie im przesiąść się na model obsługujący standard 4G, żeby po nowym roku nie zostali w D.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Jonathan Pezetiliwka obejmują noce, a u nas za chwilę skrót wiadomości dnia i obejmuje te wiadomości Jakub Konieczkowicz.
1: Autobus wpadł do rowu, jedna osoba jest poszkodowana. Do wypadku doszło w okolicach Jabłonowa w Zachodniopomorskiem. Autobus z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn zjechał z drogi i wpadł do rowu. Podróżowały nim 4 osoby, jedna potrzebowała pomocy medycznej. Droga obecnie jest przejezdna, zostanie jednak zamknięta w chwili podnoszenia pojazdu. Nawet do późnych godzin wieczornych trzeba liczyć się z utrudnieniami na kolei. To efekty dzisiejszego protestu maszynistów. W całej Polsce przeszło 700 pociągów, dojechało z opóźnieniem. PKP Intercity zapowiada, że w sobotę i niedzielę składy powinny kursować już normalnie. A protesty, przypomnijmy, protest i zwalnianie na przejazdach kolejowo-drogowych były reakcją maszynistów na tragedię pod Radomiem. Rząd zapowiedział już zmiany w prawie. Kierowca, który wjedzie na tory na czerwonym świetle, ma natychmiast stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Kolejny rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Według danych IMGW dziś na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary zanotowano stan wody na poziomie 94 cm. To o centymetr mniej niż poprzedni rekordowy odczyt zanotowany w środę.

0: Various Monks za mnie w SC2. Słuchajcie, trochę wam o tej jesieni będę jednak przypominać, bo stało się, no jesień puka, puk, puk, puk do drzwi, no i tegoroczna astronomiczna jesień zaczyna się dokładnie 23 września, czyli mamy jeszcze chwilę, żeby udawać, że lato wcale się nie skończyło. Ale spokojnie, bo zaraz będą sweterki, gorąca herbata, wieczory pod kocem i takie klasyczne. Ach, ale to zleciało, dopiero był maj. Także korzystajcie z ostatnich letnich chwil, no bo za moment liście zaczną spadać szybciej niż nasze postanowienia o tym, no że tej jesieni będziemy bardziej zorganizowani.
1: SK2. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
9: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: I po reklamie.

0: Luna, a może na kilka chwil przed godziną 17, po 17 Łukasz Duńczyk, a może tak przejmie antenę. No nie może, tylko na pewno, ale też zdradzę wam troszeczkę. Łukasz po 17 będzie miał dla was niespodziankowego gościa i to jakiego, więc koniecznie bądźcie z nami. Oprócz tego oczywiście cały czas najlepsze polskie hity. No więc co, do usłyszenia z Łukaszem po 17. Ja się żegnam, Antonina van Dessel, pa!
1: Reklama. Jak się dziś czuje pani Cylinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Tomek!
4: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
11: To będzie ostatnia reklama. Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21:00. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
12: I po reklamie.
13: W okolicach godziny 17 termometry w Szczecinie pokazują 19 stopni Celsjusza. Ta temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Jeżeli będziecie wybierali się na zewnątrz, to lepiej cieplej się ubrać, bo też nieco mocniej wieje w Szczecinie. Dobra informacja jest taka, że bez opadów ciśnienie nadal na stabilnym średnim poziomie. Kierowcy, wy teraz musicie zdjąć nogę z gazu w rejonie Ku Słońcu i Okulickiego. Dłużej postoicie też na Strzenieckiej i na Chorzej.
14: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Spóźnienia pociągów wyniosły łącznie ponad 23 tysiące minut. I choć protest zakończono, opóźnienia na kolei mogą potrwać nawet do późnych godzin wieczornych. Do południa pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe zwalniały do 20 km na godzinę. To konsekwencja katastrofy w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wjechała w skład Intercity. Zginęła pasażerka pociągu, 20 osób zostało rannych.
15: To, że po kilkunastu latach zginął pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Musieliśmy zareagować.
14: Mówił Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział już zaostrzenie przepisów drogowych. Wjazd na tory na czerwonym świetle ma skutkować utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Projekt zmian ma być gotowy na najbliższe posiedzenie rządu. Zarzut uszkodzenia mienia usłyszały dwie kobiety odpowiedzialne za rozlanie kwasu masłowego podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. 20 i 22-latka rozpyliły śmierdzącą substancję w jednej z hal targowych.
16: Według naszych ustaleń kobiety działały wspólnie w porozumieniu. Kwota szkody to jest 2,5 tysiąca złotych.
14: Przekazał rzecznik kieleckiej prokuratury Daniel Prokopowicz. Podejrzanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności. W Stanach Zjednoczonych trwają uroczystości upamiętniające świętujące 25. rocznicę zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Tego dnia w tych atakach zginęło prawie 3000 osób, w tym 8 Polaków. Jedna z głównych ceremonii odbywa się w Nowym Jorku na Placu Pamięci, gdzie kiedyś stały wieże World Trade Center. Jak co roku członkowie rodzin ofiar odczytują nazwiska wszystkich poległych.
12: Vincent Barbaro.
17: James William Barbella.
18: Victor Daniel Barbosa.
14: Podobna uroczystość obecnie trwa także w Pentagonie. Bierze w niej udział prezydent USA Donald Trump.
19: SK2 News, Szczecin.
20: Mateusz Tomaszewicz, najmłodsi szczecinianie otrzymają indeksy. Jutro odbędzie się inauguracja roku akademickiego programu DUTEK. W salach pojawi się 430 młodych studentów. Będą nowości.
21: Będzie można zobaczyć sprzęt wojskowy, i ten ciężki, i ten lekki, ale także i porozmawiać z żołnierzami o tym, jak wygląda ich codzienna służba.
20: Mówi kapitan Piotr Prokop. Start o 10. Przed nami kolejny jesienny spacer przyrodniczy po północnych dzielnicach Szczecina. Uczestnicy ruszą z pętli Świergotki. Zbiórka 20 września o 11.05.
22: Jakub, ja przed chwilą obliczyłem, jak ty mówiłeś, że opóźnienia 23 tysiące minut. Wiecie, ile to jest? To jest 15 dni. Słuchajcie, już lepiej rowerem, jak łatwo gang przez Polskę przejechać, zamiast do pociągu wsiadać. No, mam nadzieję, że już...
23: Prędzej pieszo,
22: no
23: kurde.
22: Właśnie. Mam nadzieję, że wy już możecie przede wszystkim wyjść z pracy. Co będzie później, to już nieważne. Ważne, żeby wyjść. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
19: 100% polskich hitów.
22: I proszę bardzo, ja mam dla was trąby na pobudzenie, żeby wam sił nie zabrakło, żebyście w korkach nie usypiali. Oskar Sims już teraz, 3 minuty po 17 to SK2.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie.

Hej i Edyta Bartosiewicz, to jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów i zaczynamy razem weekend, jedziemy razem do domu, już 16 minut po godzinie 17. No i jak niektórzy wrócą do domu, to pewnie będą się chcieli odświeżyć, wziąć prysznic, prawda? I tutaj nam poważny pan ekspert z jakiegoś ważnego uniwersytetu radzi, jak długo powinien trwać prysznic. I słuchajcie, są konkretne wytyczne, jeśli o to chodzi. Uwaga, jeśli myjemy całe ciało, ale bez włosów, prysznic powinien trwać tylko 3 minuty, a jeśli dokładamy do tego włosy, w sumie razem 5. Słuchajcie, takie wyliczenia nie mają sensu, słuchajcie. Przecież jeżeli jesteśmy ostatni w kolejce do mycia wśród domowników, to możemy i 15 minut pod tym prysznicem spędzić, prawda? No chyba, że druga połówka rzuci hasło, to ty idź się myć, a ja na ciebie poczekam. To wtedy nabieramy przyspieszenia. SK2

I jak będziemy trzymać takie tempo w drodze do domu, to uważajcie, żeby na czerwonym świetle wyhamować. Zoom to Elastic w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów. No a jutro nasi siatkarze znowu zagrają na 100%. Zaczęli Mistrzostwa Europy. Wczoraj, przypomnę, wygrali gładko. 3-0, pach, pach, pach, bach. I wygrali mecz 3-0 z Portugalią. A już jutro drugi mecz na Mistrzostwach Europy w fazie grupowej. O godzinie 15 zagramy z Izraelem. Nasi siatkarze się dopiero rozpędzają. Są faworytami do zdobycia złotego medalu. Słuchajcie, jakby nasi piłkarze, wyobraźcie to sobie, pokonali Portugalię 3-0, to przecież w Polsce by było święto narodowe. Byśmy to wnukom opowiadali, że za moich czasów Polska Portugalię pokonała. Także mocno trzymajmy kciuki za siatkarzy, bo to jest nasz sport narodowy. A to nasz król polskiej muzyki, Krzysztof Krawczyk w SC2.

0: wrócił blask.
1: Piękna kołysanka na koniec tygodnia. To Wiktoria Kida na antenie Radia SK2. Od tego numeru, można powiedzieć, zaczęła się jej wielka kariera, bo tym hitem Oj Dziewczyno zdobyła szczyty listy hitów w naszym kraju, także szczyt gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Ale Wiktoria Kida się nie zatrzymała, nagrywa nowe numery. Ostatnio na antenie SK2 gramy jej kawałek Co Mi Tam, który ostatnio był na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki. To jest jeszcze ten moment, że możecie wpaść na sk2.pl i zagłosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie gram wam, no już za chwilę, po godzinie 18. I warto zostać ze Skąd Dwa, słuchajcie, bo ja w studiu nie będę sam. Do SK2 wpadnie Julia Wieniawa.
2: SK2. Reklama.
3: Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
2: I po reklamie.

0: Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, usłyszały ostatni dzwonek, ale jeszcze nie wiedzą, że jak wrócą, to rodzice będą kazali sprzątać w domu. Mam nadzieję, że nie, że dzisiaj wszyscy razem odpoczywamy. Zostańcie z Radiem SK2, bo już za chwilę startuje nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. I za chwilę do naszego studia wpadnie Julia Wieniawa i premierowo zagramy jej nowy numer 27 do gwiazd.
1: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światło Wood od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
5: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
4: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
5: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
4: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
6: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
7: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt, 70% taniej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza Szczecińska Energetyka Cieplna.
11: I po reklamie.
12: Jest 18, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ponad 23 tysiące minut opóźnień to efekt dzisiejszej akcji protestacyjnej maszynistów. W całej Polsce przed przejazdami kolejowymi pociągi zwalniały do 20 km na godzinę. Protest maszyniści zakończyli w samo południe, ale jego skutki czuć do tej pory.
13: Strajkują, nie dziwię im się, bo to jest odpowiedzialne.
14: Walczą o swoje, każdy walczy jak może.
15: Do pracy się śpieszę, a jest opóźniona, ciągle się zmieni.
12: Mówili pasażerowie. Akcja maszynistów była, jak tłumaczyli związkowcy, aktem desperacji. Chodziło o zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Rząd zapowiedział już zaostrzenie przepisów. Sąd obniżył karę dla oskarżonego o zabójstwo 5-miesięcznego syna. Nie 30, a 25 lat. W więzieniu spędzi Marcin G. Mężczyzna znęcał się nad dwoma synami, kilkumiesięcznym i półtorarocznym. W wyniku odniesionych obrażeń młodsze dziecko zmarło. Rusza 8. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. W Częstochowie właśnie rusza spotkanie Rakowa z Motorem o godzinie 20. Natomiast Wisła Kraków podejmie Jagiellonię Białystok.
16: Gorąca Polska 20.
17: Polska 20.
16: Radia SK2.
18: A to jest muzyczna ekstraklasa. Najwyższa klasa rozgrywkowa w polskiej muzyce. Gram najlepsze numery tego tygodnia. I słuchajcie, ja już wiem, co jest na szczycie tabeli. Ale wam nie powiem, poczekajcie. To wy tę listę stworzyliście. Dzięki za wszystkie wasze głosy na sk2.pl. No to słuchajcie, gramy. Zostańcie z SK2, bo za chwilę artystka przez wielkie A i aktorka przez wielkie A nas odwiedzi. W naszym studiu pojawi się Julia Wieniawa i premierowo zagramy jej nowy numer. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
16: Gorąca Polska 20. Radia SK2.
18: Nie będę złośliwy, nie powiem, że to strefa spadkowa, ale Wiktoria Kida na 20.
19: No

0: Dziewczyny dobrze mówią, nie stresujmy się. Czas zacząć weekend. Hania Kuzimowicz i Kaira, miejsce 19 gorącej polskiej dwudziestki. A teraz do naszego studia wpada wyjątkowy gość.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
0: A w naszym studiu teraz Julia Wieniawa, która za chwilę głośno wam wyśpiewa, że ma 27 lat. Cześć Julia.
2: Cześć.
0: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
2: To jest taki właśnie przełomowy moment dużej metamorfozy, przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, prawda, 27 Club, który się mrocznie kojarzy. A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj Taniec z Gwiazdami, tu zaśpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani.
0: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd, który za chwilę premierowo gramy na antenie Radia SK2. Śpiewasz w nim Zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś, czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
2: Ja musiałam się nauczyć pewności siebie takiej prawdziwej. A uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat cecha, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już z nich kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim. Mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam ten utwór i wiele innych, które usłyszycie niebawem na nowej płycie.
0: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
2: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę i też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko, ale na razie jesteśmy przy tym singlu, słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi teledysk do tej piosenki i moim zdaniem jak do tej pory jest to mój najlepszy klip. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie, włączcie tego YouTube'a i obejrzyjcie, bo bardzo dużo pracy włożyliśmy w to i prób na sali wcześniej i na samym planie zdjęciowym. To był mój najdłuższy plan zdjęciowy ever. 18 godzin siedzieliśmy, od 10 rano do 4 rano.
0: Julia, to jest ten moment, zapowiadaj swój nowy numer i gramy premierowo na antenie SK2.
2: Dobrze, kochani, zapraszam was do posłuchania premierowo mojej piosenki 27 do gwiazd, która jest manifestacją sukcesu, pewności siebie, sięgania do gwiazd i takiemu robieniu swojego pomimo wszelkich przeszkód i kłód pod nogami. Bądźcie sobą i wyciskajcie życie jak cytrynę. Julia Wieniawa, zapraszam.

0: czyli w gorącej polskiej 20 Radia SK2. Tu są wasze ulubione polskie hity Mrozu i bracia Kacperczyk na miejscu 17. To był ostatni muzyczny przystanek przed premierą nowego krążka od Mroza. Płyta będzie nosiła tytuł Wszystko, czego chciałem i ona wyjdzie już za tydzień w piątek 18 września, a na miejscu 16 czeka Prima Ballerina od Margaret. Jak sama mówi, to jest numer idealny na wieczór.
1: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej.
0: Także uważajcie na fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości, bo tutaj się noga robi ciężka. Margaret i Prima Ballerina na miejscu 16 w waszej listy hitów.

Wydała ten numer dokładnie tydzień temu, przed koncertem na PGE Narodowym w Warszawie, tydzień temu w propozycjach, a dzisiaj proszę bardzo, Sanach ląduje na miejscu 15 gorącej polskiej 20 Radia SK2. A ja teraz wyciągam dla Was kolejną nowość, bo wieczorami na antenie SK2 jest bardzo dużo świeżych numerów. I teraz bardzo ciekawe połączenie to Bowska, której przedstawiać nie trzeba, artystka przez wielkie A i po prostu Kajtek, czyli młody raper z Poznania. Razem nagrali numer o tym, jak to jest żyć ze sobą na 30 metrach kwadratowych w takiej kawalerce. No jak to jest? No słuchajcie, jak się człowiek pokłóci, to nawet nie ma jak przed sobą uciec, prawda? Ale przynajmniej jest mało sprzątania. Deweloperzy lubią ten kawałek, wy też? Dajcie znać, czy lubicie, głosując na sk2.pl. Bowska i po prostu Kajtek, 30 metrów kwadratowych już teraz wjeżdżają na antenę SK2. Słuchacie bez dodatkowych opłat, bez czynszu. Media macie w cenie. Tak wam gra Radio SK2.

0: Wiktor Waligura prosto od nadchodzącej płyty. Na miejscu 13 gorącej polskiej 20 Radia SK2. On teraz nie odpoczywa. Wstawił zdjęcie ze studia, więc pewnie dopina ostatnie szczegóły. Premiera nowego krążka Wiktora Waligury już 2 października. Wtedy też ten artysta ruszy w trasę koncertową, w krótką trasę o miłości. Tak ta trasa będzie się nazywała. 2 października zagra na start w Terminalu Kultury Gosław w Warszawie, a potem odwiedzi kluby w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. A na miejscu 12 czeka artystka, która też szykuje dla nas nową płytę, choć szczegółów na razie nie znamy. Zalia, tylko kochaj mnie. Na 12 to po krótkiej przerwie.
1: Gorąca polska 20.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie. Eska.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: U tych chłopaków ostatnio było dużo łez. Tylko że tych łez szczęścia. Kuba i Kuba w tym roku, przypomnę, wygrali bursztynowego słowika na Top of the Top Sobot Festiwalu z hitem Stygnie Lato, który bujał nas przez całe lato. A proszę bardzo, to nowość od Kuby i Kuby. Numer idealny na początek jesieni, na taką złotą polską wrześniową jesień. Miejsca 11 gorącej polskiej 20 Radia SK2. Spory skok, bo panowie przeskakują z propozycji aż tak wysoko. A teraz czas na kolejną nowość. W Radiu SK2 odkrywamy dla was nowe piosenki i odkrywamy młode talenty. I słuchajcie, ta ekipa może w najbliższym czasie podbić polską scenę muzyczną, bo to wrocławski zespół Motyle, który nagrał numer o braku odwagi, żeby zrobić kolejny krok w relacji. Jak mówi wokalistka tego zespołu?
1: Napisałam piosenkę o crushu, którego nigdy nie miałam odwagi poderwać.
0: Czyli pewnie jakieś tam uśmiechy były, ale nigdy nie było zaproszenia na randkę. Weźmy sobie te słowa do serca. Premierowo Motyle, bliżej podejść tak. Już teraz na antenie Radia SK2 ten numer wskakuje do propozycji, do gorącej polskiej dwudziestki.

W Stanach w Radiu SK2 co piątek odliczamy 20 waszych ulubionych polskich hitów tego tygodnia i to było miejsce 9, za chwilę wasza ulubiona 8. A Stanach ostatnio zakończyła stadionową trasę koncertową i proszę bardzo, od razu na urlop poleciała. Stanach aktualnie jest w Madrycie, poleciała na Grand Prix Formuły 1. Ona chyba lubi szybkie samochody, bo to już z tego co widzę na jej mediach społecznościowych, to jest kolejna tego typu impreza. No myślę, że po tej stadionowej trasie koncertowej to ona może sama sobie jako zabawkę kupić taki samochód. Za chwilę do was wracam.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
3: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 12 września minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Po raz kolejny kłaniam się nisko. Witajcie z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Przypominam, że piątek, piąteczek, piątunio i tak naprawdę weekend możecie rozpocząć od wizyty w kinie Helios. Fajne propozycje to m.in. 100 dni, misja Zeus, totalna magia, część druga, znaczy coś ze stałych propozycji, na przykład Nie patrz w dół, część druga. Mamy bilety do rozdania, chcecie piszcie szczecin@opsk.pl i odpowiedzcie na pytanie, kto jest reżyserem filmu pod tytułem 100 dni, misja Zeus.
8: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
9: I to jest najlepsza playlista na piątkowy wieczór, bo teraz naszą anteną rządzą najlepsze polskie hity tego tygodnia. Czas na najlepszą ósemkę, ale oczywiście nowości też nie zabraknie. Zostańcie ze mną, bo za chwilę gram kawałek od Polki, która niedawno podbiła Amerykę. Keira z nowym numerem na naszą playlistę wskakuje. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: panowie przypominają, że jesień się jeszcze nie zaczęła. Cały czas mamy lato i tak będzie jeszcze przez ponad tydzień. Bardzo wakacyjny hicior cały czas siedzi wam w głowie. Miejsce siódme gorącej polskiej dwudziestki Gips i Igo. 10 minut po godzinie 19 odkrywamy nowe numery. I ostatnio z tym kawałkiem wpadła do nas Keira, czyli artystka, która jakiś czas temu zasłynęła hitem Sour. Śpiewała po angielsku, ale teraz przerzuciła się na polski. Przypomnę, podbiła Amerykę, bo wystąpiła m.in. w amerykańskim Mam Talent i bardzo dobrze jej tam poszło. A teraz wydała nowy numer, który pisała w ciężkim okresie swojego życia.
1: Byłam w takim słabym punkcie w moim życiu, gdzie po prostu jedyna taka rzecz, co mi sprawiła, że wyszłam z łóżka, że chciało mi się coś robić, to było to, że były ustawione sesje różne. Po prostu szłam w to jak taka terapię.
0: Więc teraz proszę bardzo, lek dla wszystkich złamanych serc, Keira na moje nieszczęście. Ten numer wskakuje teraz do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Gramy 100% polskich hitów i najlepsze nowości.

wspomnienie wakacji od Artura Rojka. Miejsce piąte gorącej polskiej 20 radia SK2. A teraz mam coś dla tych, którzy są już zmęczeni tym tygodniem, którzy już ledwo dają radę, spać im się chce. Słuchajcie, mam kawałek, który postawi was na nogi w piątkowy wieczór. Dwa różne muzyczne światy w jednym kawałku. Teraz czas na kolejną nowość, bo to połączenie, bardzo ciekawe połączenie. Zespół Red Lips i Bart Kowalski mają dla nas sztosa. Sztos, bo tak nazywa się ten numer. Ma nam dać frajdę, jak mówią artyści, ma nas poruszyć, żeby chciało nam się tańczyć. No to sprawdźcie, czy na was zadziała. Sztos trafia właśnie do propozycji, do waszej listy hitów.

0: Ten hit idzie w górę. Teraz na miejscu czwartym gorącej polskiej dwudziestki, ale coś czuję, że na tym się nie skończy. Liwka w Radiu SK2 i ostrzegam, ten kawałek szybko wam się nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: No to jeśli wam też się ten kawałek nie nudzi, wpadajcie na sk2.pl i klikajcie Liwce plusika. A my otwieramy podium dzisiejszego notowania. Teraz słuchajcie, wyobraźcie sobie plaża, morze, pełne słońce, środek lipca i to jest właśnie Sylwia Grzeszczak i jej Mango na miejscu trzecim.

0: I o to właśnie chodzi. Nie przejmujemy się tym, że w powietrzu już czuć jesień, w głowie mamy lato. Sylwia Grzeszczak na miejscu trzecim gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. No i powiem wam, że same mocne nazwiska na dzisiejszym podium i sami wielcy artyści i same wakacyjne numery. O, tyle wam powiem, więcej nie zdradzam. Czas na miejsce drugie. Tutaj czeka Oskar Cyms, który ma chyba najbardziej oddanych fanów w Polsce. Pójdą za nim wszędzie. A jak Oskar Cyms radzi sobie z popularnością?
1: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
0: Jak zobaczycie dresiarza na ulicy, to patrzcie, czy to nie jest Oskar Cyms. On na pewno teraz zagra na antenie Radia SK2, miejsce drugie gorącej polskiej 20.

0: końca.
1: Tydzień temu na szczycie, dzisiaj na miejscu drugim. Krótko mówiąc, Oskar Sims cały czas jest na czasie, cały czas go kochacie. Miejsce drugie gorącej polskiej 20 Radia SK2. A teraz czas na ten numer jeden, na wasz ulubiony hit tego tygodnia od niesamowitego duetu, który nie mógł się dogadać przez wiele lat i w końcu się udało. I mamy hicior. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. Ale zaraz, czekajcie. Kto co komu ma opowiedzieć? O co w tym numerze w ogóle chodzi?
2: Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło.
1: Aha, czyli problemy w związku zakończone sukcesem, wszystko się ułożyło. O tym jest ten numer. Dawid Kwiatkowski, Margaret, z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Teraz już można przestać biec.
1: To jest numer, który najlepiej wchodzi właśnie w piątek wieczorem, kiedy jedynym naszym obowiązkiem jest nic nie robienie i po prostu odpoczywanie. Dawid Kwiatkowski i Margaret. To się musiało wydarzyć. Oni musieli trafić na szczyt. To nowy numer jeden gorącej polskiej 20 Radia SK2. Układajcie tę listę. To od was zależy, kto jest na szczycie, kto na miejscu drugim i tak dalej. Nowe notowanie gorącej polskiej 20, jak zawsze, w każdy piątek po 18. Ale słuchajcie, to też nie jest tak, że tylko w piątki gram wam wasze ulubione numery. Słyszymy się codziennie od poniedziałku do piątku po 18 i codziennie podrzucam wam najlepsze, świeże numery prosto z gorącej polskiej dwudziestki.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
2: Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
13: I po reklamie.

To jest hit ze starych czasów, kiedy jeszcze męża nie miała. Roxana Węgiel w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a na sk2.pl już wylądowało nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Wpadajcie, głosujcie i układajcie tę listę na przyszły tydzień. A my się teraz przyjemnie kołyszemy z nieco starszym numerem, bo takie też w Radiu SK2 dla was mamy. Jan Borysewicz i Paweł Kukiz.

0: ducho.
1: To się nieuchronnie do nas zbliża. Sezon na picie gorącej zimowej herbatki z imbirem. Smolasty w Radiu SK2. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, to ma swój klimat. Siedzenie pod ciepłym kocykiem z herbatą przy przygaszonym świetle wieczorem. Coś pięknego. Zostańcie z SK2, można testować taki układ pod kocykiem z herbatką. Zaraz do was wracam z najlepszymi polskimi hitami. Zagramy m.in. Monika Brodka.
2: Reklama. Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
5: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Wielkie odliczanie trwa już w najbliższą niedzielę o godzinie 14.45. Pogoń Szczecin podejmie wieczystą Kraków w ramach kolejnej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Co ważne, do Szczecina przyjedzie Kuluris, czyli król strzelców ligi, kiedy jeszcze grał w Pogoni. Miejmy nadzieję jednak, że trzy punkty zostaną w Szczecinie. Tak jak mówiłem, początek spotkania o 14.45.
1: No i mamy to, słuchajcie, udało się. Godzina 20 w piątek, weekend już tu jest. To już jest weekend w 100%, już nie trzeba na niego czekać. On właśnie do nas przyszedł, także niech się rozgości u nas. Zaczynamy odpoczynek wspólny z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. No właśnie, to może dajcie znać, jak zaczynacie weekend. Co robicie na rozpoczęcie tego weekendu? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
10: 100% polskich hitów.
11: Polskich hitów.
10: SK2.
1: A tutaj jest przy czym odpoczywać. Proszę bardzo, jak schodzi stres. Przy Monice Brodce.

romantyczny wieczór we dwoje. Maciek Skiba w Radiu SK 2. Ten numer wiele osób wybiera jako piosenkę do pierwszego tańca. On to umie w romantyczne klimaty. A wy dajecie znać, jak zaczynacie weekend, co robicie słuchając najlepszych polskich hitów na antenie SK 2. Tomek daje znać, że o 20 skończył pracę i właśnie wraca do domu. Bartek też wraca do domu, tylko że z wielką pizzą w bagażniku. Żona i dzieci czekają. To słuchaj, w takim razie ja trzymam kciuki, żeby najedli się po jednym kawałku, a reszta była dla ciebie. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK 2. Jak zaczynacie weekend? Co robicie słuchając najlepszych polskich hitów w Radiu SK 2? A ja wam gram. Już teraz klasyk. Kaja i jej testosteron. 15 minut po godzinie 20.

Oskar Cyms w Radiu SK2. Kasia pisze do Messengerze, żebyśmy grali tak dalej, bo jej się dobrze przy nas sprząta i już prawie kończy. Kasia, spokojnie, zostaw sobie coś na jutro, bo będą ci jutro do głowy głupie pomysły wpadać. Jakieś nowe rzeczy będziesz wynajdywać mężowi na przykład. A wy co robicie? Słuchając najlepszych polskich hitów w piątkowy wieczór, jak zaczynacie weekend? Nagrywajcie głosówkę na Messengerze SK2. A teraz dla wszystkich zapracowanych, dla wszystkich ziewających trochę, kolejny energiczny numer. Ewa Farna w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów.

0: U nas cały czas jest wakacyjna atmosfera, modelki i włodarski w Radiu SK 2. I słuchajcie, okazuje się, że nasi słuchacze są na całym świecie. Mamy pozdrowienia od Tomka, który pływa na statku i jest teraz na Wyspach Kanaryjskich.
1: Po tygodniu pracy na morzu, na weekend będziemy stali w porcie Las Palmas. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, moją żonę, najlepszego Tomek z Las Palmas.
0: Wszystkiego dobrego w Las Palmas, aktualnie 24 stopnie, czyli przyjemny letni wieczór. A teraz przenosimy się do Polski, Bartek z nami.
2: Cześć SK2. Wracam z Poznania do Łodzi. Niestety deszczowej, więc dobrze, że gracie, bo przynajmniej nie zasnę.
0: Obiecuję, że żadnego ziewania nie będzie. Za chwilę będzie między innymi męskie granie. A jeśli potrzebujecie czegoś romantycznego, Paweł Domagała i We śnie pytaj też będzie.

0: Grzegorz Chyży i Tap w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity na rozpoczęcie weekendu. I jesteśmy z tymi wszystkimi, którzy jeszcze odpoczywać nie mogą, bo są w dalekiej trasie albo jeszcze przy biurku siedzą. Mamy dla Was 100% polskich hitów tylko w Radiu SK2.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Po raz ostatni dzisiejszego dnia kłaniam się nisko. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. W najbliższą niedzielę meczami kwalifikacyjnymi rozpocznie się 33. edycja Invest in Szczecin Open, ale to tylko nie tylko mecze, to także koncerty Kids Day czy strefa naszej ekipy, więc warto pojawić się na miejscu. Przypomnę, że też będziecie mogli wychillować w naszej strefie czy zgarnąć od nas gadżety. Szczegółów szukajcie na sk.pl.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: lokalne.
1: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W tej części naszego lokalnego magazynu ze Szczecina porozmawiamy z ambasadorkami Szczecina. Koniecznie zostańcie z nami. W naszym eskowym studiu mam przyjemność gościć Aleksandrę Medwej-Gruszka.
2: Witam serdecznie.
1: Artystkę, edukatorkę, projektantkę od 12 lat, fotografkę, to w ogromnym skrócie, a ponadto ambasadorkę kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko.
2: Wszystko się zgadza, tak.
1: Od czego zaczęła się twoja droga twórcza? Czy już w liceum plastycznym czułaś, że sztuka to jest coś więcej niż zawód?
2: Tak, no zdecydowanie chciałam iść do plastyka, tak potocznie mówiąc, tutaj na naszym lokalnym językiem, ale jeszcze wtedy nie wiedziałam, że będzie to fotografia. Swoją przyszłość wiązałam stricte tak z architekturą wnętrz i pod tym kierunkiem właśnie się dalej kształciłam i wzornictwem przemysłowym również.
1: Okej, no ale to jak się stało, że akurat fotografia? Co,
2: no cóż,
1: co było punktem, co było impulsem?
2: Aparat był w domu, tak, to był aparat mojego męża, gdzie wykorzystywałam go po prostu do dokumentacji takich jakichś swoich projektów, manufaktury, którą robiłam, czy na potrzeby po prostu projektów na uczelni. Ale oczywiście no, przedmiot fotografii też mi towarzyszył przez wiele lat, ale... Później chyba stało się tak, że moje koleżanki po prostu wyszły za mąż i ta fotografia gdzieś wybrzmiała w zupełnie inny sposób, czyli
1: no,
2: poszłam sfotografować im śluby, tak, i sesje.
1: Czy się zaczęło od ślubów?
2: Tak, zdecydowanie. No też, tak, myślę, że też projekty takie bardziej, jakieś takie koncepty modowe, to jakby było bardziej moim takim punktem może na samym początku zainteresowań, tak, ale, ale później to się stały właśnie reportaże.
1: Okej, a aparat męża w domu to był funkcja hobbystyczna, czy mąż też?
2: Nie, hobbystyczna, mąż jest informatykiem, teraz już zupełnie inna branża, więc to było może taki impuls tylko do tego, żeby ten aparat faktycznie używać na co dzień.
1: Okej, okay, a czy właśnie takie sesje ślubne, czy panieńskie, około weselne, czy to jest, myślisz, że to jest częsta taka droga fotografów? W sensie punkt, od którego się zaczyna?
2: Myślę, że teraz zupełnie ma to inny wydźwięk niż kiedyś. Kiedyś to myślę, że to było... No nie chcę powiedzieć, że to była lekka chałtura, nikogo nie obrażając, ale wiadomo, że jak ktoś marzył o tym, żeby być fotografem, to bardziej miał w głowie to, żeby to był, nie wiem, Vogue, wiadomo, jakieś takie modowe historie, tak? Więc u mnie też takie tematy się przewijały, ale później jak te śluby i reportaże miały zupełnie inny wygląd, bo to też o to chodzi, że te wesela się zaczęły zmieniać bardziej na styl taki za oceanu, tak? Ładniej to wyglądało, wiadomo, że gusta są różne, ale no, dla mnie było to też istotne, żeby ten anturaż, ten cała oprawa była też taka miła dla oka ze względu na może na wykształcenie, więc to był taki punkt dosyć. Na tyle istotny, że związałam się z nim na 13 już lat. Tak.
1: Jak najbardziej się zgadzam, bo oglądałem ostatnio wesele ze swojej rodziny jakoś sprzed 10 lat i z całym szacunkiem, bo to wyglądało na wtedy bardzo super, ale faktycznie szok, już zderzenie po tych 10 latach, jak to wszystko inaczej wygląda.
2: Tak, teraz myślę, że to troszeczkę zaplata się takie koło, ale wtedy jak ja zaczynałam, to był taki trend na te śluby w plenerze, więc to było coś zupełnie innego. Mhm.
1: Jesteś też edukatorką i powiedz mi, czy uczenie innych wpływa na twój własny rozwój, czy to jest ciężko pewnie pogodzić tyle rzeczy na raz?
2: Znaczy, tak myślę, że teraz już troszeczkę mniej jakby mam do czynienia na warsztatach z młodymi ludźmi, albo właśnie jak wykładałam jeszcze na Akademii Sztuki, ale zawsze to spojrzenie jest, ten inny punkt widzenia od innych osób jest mega inspirujący i faktycznie czasem jesteśmy bardzo tak zafiksowani na swój styl, czy na swój punkt widzenia, że nie dostrzegamy innego i to jest takie, myślę, że coś, co może nas również rozwinąć.
1: Fotografia się rozwija, wszystko się rozwija, mamy coraz to nowsze technologie. Czy trzeba faktycznie być, wiedzieć wszystko, być na topie, co się dzieje?
2: Myślę, że nie, bo generalnie u mnie...
1: Fajna odpowiedź już. Myślę,
2: bo wiadomo, się śmieję zawsze, że jest takie powiedzenie, im więcej sprzętu, tym mniej talentu, ale dzisiaj naprawdę nie trzeba mieć nie wiadomo najnowszego aparatu, żeby robić dobre zdjęcia. Bardziej myślę, ważne jest to, jak patrzymy na tą rzeczywistość i na to, co nas otacza, bo naprawdę telefonem, czy naprawdę teraz nawet wraca się do tych jednorazowych aparatów, do analogowej fotografii. I to jest ważne, żeby nie skupiać się na tych milionach funkcji, tylko właśnie na tym, co widzimy i dostrzegać te momenty ważne. Ja, jakbyś mnie zapytał, czy przeczytałam instrukcję obsługi swojego aparatu, to nigdy.
1: Okay. No dobrze, no to jest właśnie taka dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z fotografią, żeby się nie bać i to nie trzeba znać wszystkich nowinek, tylko samemu można być samoukiem.
2: Tak, można być samoukiem. Oczywiście szkolenia, jakieś warsztaty są ważne, ale bardziej chodzi o to takie ogólnocałościowe spojrzenie. Oczywiście ta technologia jest też istotna, bo wiadomo, są osoby, które się bardzo tym tak, nie wiem, interesują i zazwyczaj mężczyźni, myślę, że to jest coś dla nich takiego bardziej interesującego. Dla mnie no, ważne były te emocje i no, w ten sposób bardziej podchodzę nadal do fotografii. Tak?
1: Okej. Okay. Kończąc, proszę nam powiedzieć, co dalej, na czym teraz pracujesz i czego chcesz się jeszcze nauczyć? Jakie masz cele?

0: I teraz to
1: jest ten moment, że będzie to trwało wszystko dłużej niż nasza rozmowa.
0: Tak, nie, oczywiście.
1: Na pewno mogłaby trwać dłużej.
0: Ważne jest dla mnie to, żeby przede wszystkim po tylu latach jeszcze znaleźć też ten balans między pracą i życiem takim prywatnym, bo zawsze się śmiałam, że robię i dbam o wspomnienia innych ludzi, a nie dbam o to tak dobrze dla siebie.
1: O, okej. Okay. No.
0: Więc oczywiście ta fotografia zostaje ze mną, troszeczkę w innym wydaniu. Na pewno mam na horyzoncie kolejną edycję swojej wystawy autorskie Intonacje, więc tutaj łączenie takich tematów społecznych i fotografii bardzo mnie nadal interesuje i myślę, że w tym kierunku będę dalej się rozwijać.
1: Super. Dziękuję bardzo, że wpadłeś do nas do studia. Moim gościem była Aleksandra Medwej-Gruszka.
0: Dziękuję bardzo.
1: A już teraz przed nami druga rozmowa. Zapraszam również na swoją rozmowę. W dzisiejszym studio mam przyjemność gościć Karolinę Wroniewską.
2: Cześć, witam cię.
1: Jakbym miał w pełni opowiedzieć, czym się zajmujesz, no to jednak tutaj już na samym starcie kilka dobrych minut by nam zajęło, ale mówiąc pokrótce, instruktorka kultury, trenerka sportu i aktywna działaczka społeczna z Pomorza Zachodniego. Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, tworząc przestrzeń do rozwoju, działania i odkrywania własnych możliwości. To się wszystko zgadza, rozumiem?
2: Tak, zgadza się.
1: I to jest bardzo, bardzo mała część tego, czym się zajmujesz.
2: Myślę, że tak. Mogłabym dużo więcej wymienić rzeczy.
1: Na pewno. Wspomniałem o dzieciach, jako że akurat rozmowa, którą nagrywamy dzisiaj, wypada w Dzień Dziecka, więc może to będzie nasz punkt, od którego zaczniemy. Możesz w kilku słowach, w kilku zdaniach opowiedzieć, na czym polega twoja praca z dziećmi?
2: Pracuję z dziećmi jako instruktor kultury, prowadzę zajęcia kreatywne. Pracuję też jako trener w Akademii Sportowej. Na co dzień moja praca wygląda tak, że nazwałabym to, że tworzę przestrzeń do rozwoju, zarówno w sporcie, jak i w kulturze dla dzieci. Na swoich zajęciach przede wszystkim uczę dzieci samodzielności i wierzenia w własne możliwości.
1: Robiąc sobie research przed naszą rozmową, właśnie widziałem to, w jaki sposób pracujesz z dziećmi. Duża kreatywność na pewno. Tak odebrałem te filmiki, te wszystkie rzeczy, które wiadomo, filmik nie odda całej pracy, którą wkładasz w to wszystko, ale właśnie kreatywność, te wycinanki, ja to bardzo teraz oczywiście spłaszczam, ale kreatywność to jest na pewno jeden z takich głównych elementów, które dzieci powinny nabywać i rozwijać.
2: Tak jest. W tych zajęciach kreatywnych też staram się takich nowoczesnych metod używać. Na moich zajęciach dzieci mogą brudzić salę, na której robimy. Mhm. Mają taką dowolność wyrażania siebie.
1: Okej, okay, ale czy od zawsze tak było, jeżeli chodzi o ścieżkę zawodową, którą obrałaś, właśnie praca z dziećmi, czy to sięgnijmy do początków, od czego się zaczęło?
2: Zaczęło się tak naprawdę od moich własnych dzieci. To chęć ich rozwoju gdzieś tam pokierowała mnie w szkolenia, sensoplastyka, motoryka mała, duża. I gdzieś tam stopniowo pojawiała się chęć podzielenia tym z innymi dziećmi.
1: Bardzo ciężko jest połączyć życie prywatne a zawodowe, no dzieci w domu i dzieci w pracy?
2: Właśnie myślę, że nie, właśnie dlatego, że pracuję z dziećmi, więc gdzieś tam moje dzieci też uczęszczają na moje zajęcia, na moje wydarzenia, na moje akcje, tak samo na treningi, więc trochę też ze mną pracują.
1: Okej, okay, no zatrzymajmy się właśnie przy tym sporcie, który jest równie ważny jak kreatywność, o której wspomniałem, jeżeli chodzi o rozwój dzieci. Na czym dokładnie polegają zajęcia, które prowadzisz?
2: Zajęcia w Akademii pokazujemy różne dyscypliny sportu. Akademia nie skupia się tylko na jednej dyscyplinie konkretnej, tylko co tydzień dzieci poznają różną dyscyplinę.
1: Okay, super.
2: Są to takie dyscypliny, które być może nigdy nie miałyby okazji spróbować ćwiczyć. Unihokej, baseball, futbol amerykański, okay. Oczywiście piłka, koszykówka i różne właśnie tego typu dyscypliny.
1: Świetnie, świetnie. Brzmi to naprawdę super, bo jest to chyba idealna droga do tego, by dziecko mogło po prostu w którymś momencie postawić na jeden z nich lub kilka z tych aktywności sportowych. Mm-hmm.
2: Tak, dokładnie.
1: To takie szukanie
2: dokładnie, to ma to na celu, że nie zawsze wiemy, co chcemy robić, czy jakiś konkretny sport wybrać, a tutaj dzieci mogą próbować i później iść ewentualnie w danym kierunku.
1: Okej, okay, teraz przejdźmy do działań społecznych. Czym dokładnie się zajmujesz w tej sferze?
2: Działam aktywnie w dwóch stowarzyszeniach. Tworzę projekty. Też to stopniowo się pojawiło. Najpierw uczestniczyłam w projektach tworzonych przez innych. Mhm. W tej chwili organizuję własne inicjatywy, piszę własne projekty na naprawdę dużą skalę. W tej chwili, w tym roku, to jest naprawdę rekordowy rok projektów. Właśnie jestem po jednym z nich. W sobotę 30 maja miała miejsce Noc Bajek. Na Dzień Dziecka tworzymy spektakl. Bierze w tym udział wiele grup społecznych.
1: Muszę o to zapytać. Skąd inspiracja? Skąd czerpiesz inspirację? Ale chodzi mi bardziej o to, ja wiem, że człowiek ma dużo pomysłów i jesteś na pewno kreatywną osobą, ale pewnie sama od ciebie wymaga, żeby to były co rusz nowe pomysły. A skąd się trzeba czerpać?
2: Mm-hmm. Początkowo właśnie tak jak mówiłam, od moich dzieci czerpałam pomysły na zajęcia.
1: Wiele można się nauczyć od dzieci.
2: Tak. Początkowo to właśnie było od moich dzieci te pomysły. A teraz myślę, że kurczę, pomysły same przychodzą jakoś. Dużo się działa, też ludzie inspirują do tego.
1: Wspomniałaś, że zaczęło się tego, że sama brałaś udział w projektach, by móc teraz samemu je tworzyć. Często tak jest, że bierzemy w czymś udział, też nabieramy jakiejś inspiracji, doświadczenia na pewno. I to właśnie był też ten moment, gdzie pomyślałaś, przecież ja mogę to tworzyć, ja mogę być tą osobą, która stworzy projekt.
2: Tak, zaczęło się od pracy w Domu Kultury. Najpierw byłam tam od kwestii takich kreatywnych i właśnie od zajęć kreatywnych dla dzieci. Zaczęłam współpracować z różnymi stowarzyszeniami, kołami gospodyń, organizacjami i właśnie brać udział w tych wszystkich projektach. Mhm. I właśnie pojawił się taki moment, że chciałam sama coś zacząć działać. I to też droga metodą prób i błędów, szkolenia, aż w końcu pojawiły się pierwsze inicjatywy i jest ich teraz naprawdę bardzo dużo.
1: No właśnie, metoda prób i błędów to jest coś, co pozwala zmotywować na pewno. Mówię też o tym jakby w kontekście kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko, żeby się nie zniechęcać, że ta metoda prób i błędów jest czymś ponadczasowym, czymś dobrym.
2: Tak, myślę, że tak. Ja też długo swojej drogi nie mogłam znaleźć, długo nie wiedziałam, czym się chcę zajmować i wiele razy jakby zmieniałam kierunki. Próbowałam czegoś, a po prostu nie szło, albo zmieniałam kierunek, szłam w zupełnie innym, więc tak, warto próbować.
1: No właśnie, i to też musi wybrzmieć, że zmienianie kierunków nie jest niczym złym, że możemy w dowolnym momencie życia stwierdzić, że chcemy zmienić opcję po prostu swojego życia i na taką, która będzie nas w pełni zadowalała. No i to doprowadziło cię, bo tutaj chciałem tak płynnie fajnie przejść. Cieszę się, że właśnie to wybrzmiało, że powiedziałaś o tym zmienianiu ścieżki na tą, która faktycznie satysfakcjonuje. Jesteś właścicielką swojej firmy, Karolka Studio. Powiedz nam coś więcej na ten temat.
2: Tak. Praca w Domu Kultury najpierw otworzyła mnie na pasję, jaką jest fotografia. Robię zdjęcia wydarzeń. Początkowo właśnie były to zdjęcia, później nagrania wideo jakichś naszych wydarzeń, akcji w formie takiej promocyjnej na social media. I tak naprawdę otworzenie firmy to trochę taka odpowiedź na potrzeby rynku, bo gdzieś tam zaczęły trafiać do ludzi moje wideo i pojawiły się pytania, czy też mogę nakręcić dla nich, czy też mogę zrobić jakiś materiał wideo. I tak naprawdę to była odpowiedź na te potrzeby, na te zapytania i dużą satysfakcję mi sprawia właśnie tworzenie także prywatnie dla ludzi.
1: Świetnie, no bo tych czasach, jakie mamy, no popyt na tworzenie filmów czy rolek i kreatywnych właśnie takich treści, no będzie cały czas. No.
2: Tak. Jest cały czas.
1: Zahaczając jeszcze o temat kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko, w którym, gdzie masz tytuł ambasadorki wybranej z konkursu. Powiedz mi proszę, jak trafiłaś do tego konkursu i jak ta droga przebiega? I tutaj stawiamy kropkę, ale wy oczywiście nie odchodźcie i zostańcie z nami. Do usłyszenia, Krzysztof Baziuniak, cześć!
3: Magazyn lokalny. Zaczynamy pierwszą część magazynu lokalnego prosto ze Szczecina. Ja kłonię się pięknie, Oliwia Rutnicka, i zapraszam od razu na materiał Mateusza Tomaszewicza.
4: Dziś moim gościem jest pan Krzysztof Bobala, organizator Invest in Szczecin Open, bo dziś będziemy rozmawiać o tenisie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Panie dyrektorze, zacznijmy od tego, że pan tenis kocha chyba od małego. Jak to wyglądało u pana? Bo no, z tenisem myślisz tenis, myślisz pan Bobala. Tu w Szczecinie na pewno.
5: Ja też myślę, Krzysztof, to znaczy tenis, i to jest, udało mi się wciągnąć też całą moją rodzinę, gdzie z dziećmi nie było problemów, bo do dzisiaj jest super, że mogę wyjść na kort i grać z synem czy z córką. Żona też próbowała, w związku z tam z kontuzją nie mogła grać dłużej. Oczywiście to był poziom bardzo amatorski, natomiast udało mi się ją wciągnąć tak, że w tej chwili ogląda praktycznie każdy turniej razem ze mną, zna się na tenisie, ma swoich ulubionych zawodników. Taylor Fritz to jakiś w ogóle gwiazdor jej, więc jest śmiesznie w domu, bo potrafimy się kłócić o to, kto wygra ze względu na sympatię. I rzeczywiście ten tenis jest wszechobecny zarówno w firmie, jak i w domu, i to jest fajne. Jest to moje takie, to nawet nie, trudno nazwać hobby, ja jestem po prostu trochę trzepnięty na punkcie tenisa i zawsze lubiłem sport. Kiedyś ktoś mnie dojrzał, jak grałem gdzieś rakietką do badmintona i gumową piłeczką przez linkę na asfaltowym boisku na Wojska Polskie, na Kazimierza Królewicza w latach, początek lat 70. Ja miałem wtedy, nie wiem, 9 czy 10 lat. I wciągnięto mnie do pan Andrzej Wroński, pamiętam nazwisko mojego pierwszego trenera, którego pozdrawiam, bo jeszcze ciągle jest na chodzie i odwiedza nas podczas dużego turnieju. Andrzej Wroński jakoś mnie tam przyuważył, wciągnął mnie najpierw do Czarnych Szczecin, potem przyszedłem do SKT, grałem tam parę lat, bez większych sukcesów, jakichś takich, no gdzieś poszło jednak, ważniejsza była nauka, ważniejsze były potem studia, ale udało mi się być na dwóch spartakiadach młodzieży, udało mi się być nawet jakimś tam brązowym medalistą mistrzostw okręgu w grach podwójnych, bo je lubię i zawsze najbardziej w tenisie i w badmintonie. No i tak szło to najpierw, to było, praktycznie byłem bez przerwy związany z tenisem, tak? Bo jako dziecko to była taka moja pasja fajna, nastolatka czy wcześniej dzieciaka, gdzie chodziłem, gdzie byłem dumny, chodziłem z rakietą. W tamtych czasach, w latach 70. mieć rakietę, a ja miałem dzięki rodzicom, potem klub, potem dostawałem te rakiety z klubu i to chodziłem dumny po podwórku na Kazimierza Królewicza, bo to było coś. Ja byłem tam, wiadomo, wszyscy graliśmy w piłkę nożną, jeździliśmy na rowerach, ale ja się wyróżniałem tym, to wtedy się zaczęły też, ja grałem troszeczkę wcześniej niż się zaczęły czasy FIBAKA, czyli ja grałem chyba od 70 tam drugiego czy trzeciego roku, a Wojtek FIBAK, który zresztą nas odwiedza na turnieju, zawsze tam wspominamy, no to był 70, tam chyba 6 rok. Więc chodziłem dumny po podwórku z tą moją torbą tenisową. Najpierw oczywiście to nie była torba, ale no potem już się tak wszystko poukładało. I z tego klubu dość płynnie przeszedłem do, bo wiadomo, skończyła się podstawówka, zaczęło się liceum, tam grałem, nawet jestem jakimś mistrzem szkół średnich w Szczecinie. Był taki moment, więc to było, reprezentowałem dumnie dwójkę, a potem na studiach Irek Maciocha, czyli mój kolega, który był trenerem w SKT, W związku z tym, że chciałem sobie gdzieś tam dorabiać, no to wziął mnie na takiego instruktora też pomocniczego, że tak powiem, mimo że nie miałem papierów, no ale grałem, więc byłem sparring partnerem i uczyłem trochę tych młodszych jakichś adeptów tenisowych. I zaraz właściwie tak na dobrą sprawę skończyłem liceum, no to przecież to chwila, moment, gdzieś tam już grałem wtedy tylko amatorsko. Na studiach tak jak przeszedłem trochę na stronę badmintonową, bo nie było sekcji tenisowej. A zaraz po studiach i na studiach właśnie jakby byłem tym instruktorem, a zaraz po studiach tak naprawdę założyłem tę moją firmę, która ma 36 lat w tym roku i to po 2 czy 3 latach robiło już duży turniej, ale wcześniej robiło jeszcze 2 turnieje mniejsze. Taki bezzawodowy turniej kobiet w Gryfinie, to był mój pierwszy zawodowy turniej, to było ITF-u, czyli tej Międzynarodowej Federacji Tenisowej, turniej z zawrotną pulą nagród, nie wiem, $5,000 czy coś takiego. Poniosłem tam potężną porażkę organizacyjną, ostatnią moją porażkę organizacyjną. Pierwszą i ostatnią tak naprawdę nauczyła mnie bardzo wiele pokory, bo wydawało mi się, że już właściwie możemy Wimbledon organizować, a to tak nie jest. No i potem już jak się zaczęły turnieje, to coraz bardziej w ten tenis jeszcze wsiąkałem, już taki bardziej profesjonalny. No my dzisiaj jesteśmy ta rola organizatora tenisowego, organizatora imprez tenisowych jest zdecydowanie prostsza dzisiaj, bo tenis stał się niezwykle popularny. Tak jak my mówimy o latach, kiedy tak naprawdę była absolutna posucha w polskim tenisie, bo pierwszą dopiero czekaliśmy na czasy po Wojtku Fibaku, czekaliśmy bardzo długo na czasy Jurka Janowicza, Łukasza Kubota, pary Fürstenberg-Matkowski, czyli naszej tutaj, częściowo naszej pary lokalnej, ale musieliśmy cały czas obserwować tenis, musieliśmy patrzeć, jacy zawodnicy, gdzie oni są, których warto zapraszać, których możemy też zaprosić, bo to też nie na wszystkich nas stać, więc trzeba było się na tym tenisie znać. Ten tenis był obecny, ja bardzo dużo wyjeżdżałem na różnego rodzaju turnieje po Europie i nie tylko, oglądając, jak to robią bogatsi, wtedy dużo bogatsze kraje, dzisiaj jesteśmy na trochę innym poziomie, jednak także ekonomicznym. I to widać, że to, co było kiedyś, to było bardzo trudne. Ja cały czas mówię, często gdzieś udzielam jakichś wywiadów, czy prowadziłem bardzo dużą akcję dla organizatorów turniejów zawodowych w Polsce, ten Lotos PZT Polish Tour, gdzie byłem dyrektorem tego. I ja wszystkim mówię, że to wszystko wymaga cierpliwości, ogromnej cierpliwości. My taką cierpliwość mieliśmy, bo tak naprawdę to pierwsze 3 edycje to były edycje, w które trzeba było wkładać pieniądze. Mieliśmy sponsora, bo od razu bank był, jakby jeszcze kiedyś Pomorski Bank Kredytowy był tym pierwszym sponsorem od pierwszej edycji, ale mimo wszystko tych pieniędzy nie starczało. I można było powiedzieć, nie, no nie zarabiamy ten, ale to była grupa, wtedy jeszcze nas było więcej, nie byłem tylko Agnieszka, ja, czy teraz Kacper, syn, natomiast wcześniej była nasza, ta grupa była 6-osobowa, taka organizacyjna, management tego turnieju mniej więcej tyle ludzi miał i to była grupa wariatów po prostu. To są początek lat 90., początek jakby kapitalizmu w Polsce, wszystko się rozwija i nagle ludzie po tak naprawdę, nie wiem, tam 30 lat mówią, zrobimy w Polsce Wimbledon. No nie zrobiliśmy Wimbledonu, ale mimo wszystko jesteśmy bardzo dumni wszyscy z tego, że to powstało i że ten turniej dzisiaj ma taką renomę w świecie. Turniej będzie miał 33. edycję, a tak naprawdę 30 lat Challengera, czy 30 lat obecności w ATP, więc mamy mały jubileusz. Obiecały nam już się właściwie zapowiedzieli włodarze z ATP, no bo jesteśmy takim dość znaczącym w świecie Challengerów wydarzeniem i to jest fajne, no. Wiele osób się przewinęło przez tą organizację. Wiele związków z tych turniejowej ekipy, którym jakby do dzisiaj trzymamy za nich kciuki, bo i małżeństwa, i dzieci, i prace do jakieś magisterskie i doktorskie. To jest kawał historii. To jest po prostu kawał historii tego miasta, kawał historii sportu tego miasta i kawał historii tenisa w Polsce, tak? Bo oczywiście najważniejsi są zawodnicy, bo bez nich nie będzie popularności popularności. Natomiast my nie dość, że popularyzujemy sam tenis tutaj w naszym regionie i wiemy, jaki jest wzrost po każdej edycji, jaki jest wzrost chętnych na szkółki tenisowe, ale to też jest niezwykle zauważalne, jeżeli chodzi o funkcję ball kids, czyli tych ball boyów, ball girls. My jeszcze parę lat temu musieliśmy bardzo zabiegać o to, żeby byli chętni. Nie była, tak jak tenis nie był taki popularny, to tych dzieci było zdecydowanie mniej. Dzisiaj ja mam taki problem, jak się odbywa się nabór na dzieci. Ja mam telefony od różnych znajomych. Słuchaj, bo moje dziecko, albo dziecko moich znajomych, albo tamto. I żeby tylko przyjąć, bo tych dzieci jest zdecydowanie mniej. Niestety jeszcze raz taką liczbę dzieci musimy im odmówić z żalem, ale mówimy może w przyszłym roku i to jest fajne, że jednak to rzeczywiście ten tenis, turniej jest popularny, to widać też po tym, że ludzie dzisiaj z dumą chodzą na kortach z koszulkami z naszym logo turnieju. Także zrobił się fajny produkt marketingowy.
4: No właśnie, czy w Szczecinie popularność tenisa, tak jak pan powiedział, cały czas rośnie i czy to widać już od tych najmłodszych lat, że rodzice przychodzą z dziećmi, zapisują je na te jakieś różne szkółki? Jak to wygląda z pana perspektywy oczywiście?
5: Znaczy, dzieci jest bardzo dużo grających i to jest bardzo fajne i tak jak mówiłem, że po każdym turnieju ta liczba tych dzieci wzrasta, ten tenis się staje bardziej popularny. Dzieci często są zabierane przez rodziców na turniej na zasadzie, że tak powiem, osób towarzyszących rodzicom. I w związku z tym, że mamy dla nich atrakcje, mamy ten Kids Day, cały dzień dla dzieci, wy też jesteście ze swoimi atrakcjami dla dzieciaków i te dzieci, które przychodzą niby się bawić, niby coś tam spróbować, to nagle staną z tym rodzicem, wejdą na kolana, patrzą, grają, fajnie grają. Inaczej się ogląda tenis na żywo niż tenis w telewizji i taka jest różnica, dlatego my też podczas turnieju organizujemy ten od wielu, wielu lat, nie wiem, 98 czy jakoś tak, festiwal muzyczny, po to właśnie, żeby i robimy wolny wstęp, dlatego żeby ludzie mogli przyjść do nas, zobaczyć ci, którzy chcą tylko wysłuchać koncertu, ale mają wstęp wolny wcześniej. Przyjdź na korty, zajmij sobie miejsce, a potem wejdź albo zajrzyj chociaż na kort, zajmij sobie miejsce przed sceną, a potem przyjdź na kort i zanim się rozpocznie koncert, bo i tak się nie rozpocznie przed zakończeniem meczu ostatniego, to zobacz, jak to wygląda. I tak naprawdę ja mam ogromną rzeszę różnego rodzaju mniejszych, większych znajomych, którzy mówią, dzięki temu, że przyszedłem na koncert, jestem dzisiaj wariatem tenisowym. I to jest to, że ludzie sobie biorą urlopy na czas turnieju po to, żeby móc oglądać mecze, bo to jest jednak nie tylko... Tenis jest takim kręgosłupem tej imprezy. Natomiast my staraliśmy się to przez wiele lat obudować różnymi innymi
4: gwiazdy,
5: atrakcjami.
4: Gwiazdy,
5: ten turniej gwiazd, turniej jakiś biznesu, festiwal, ten Kids Day, wiele atrakcji i to jest to, że ta impreza się wtedy broni.
4: Mm-hmm. To tak jeszcze na koniec mam jedno pytanie. Czy jeżeli tenis będzie się rozwijał, to na przykład taka Świątek teraz, tak, czy kiedyś Radwańska, dobrze pamiętam, to też właśnie pomagają, żeby ten tenis właśnie jeszcze jakby zwiększał, nie tylko przyciągał kibiców, ale też i zawodników?
5: Absolutnie tak. My nie mamy systemu szkolenia, to nad tym ubolewam. Nie będę teraz tego rozwijał, bo to moglibyśmy rozmawiać półtorej godziny. Nie mamy takiego dobrego, on się tworzy i to mam nadzieję, że się stworzy wreszcie i będzie lepiej, łatwiej tym młodym zawodnikom, bo oni mają ogromny problem jest z przejściem z wieku dziecięcego, czy nawet juniorskiego do seniorskiego. Są ogromne pieniądze i to najczęściej niestety rodzice wykładają. Natomiast tak jak wcześniej był Wojtek Fibak, potem po Wojtku Fibaku, jako Wojtek skończył, nie było następnej gwiazdy. Nikt nam się taki nie urodził i rzeczywiście ta posucha trwała wiele, wiele lat, bo dopóki, tak jak mówiliśmy, talenty Jurka Janowicza, ale teraz jak spojrzymy na ostatnie lata w tenisie, Jurek Janowicz skończył karierę, ale był Łukasz Kubot, który grał w Debla dobrze i wygrywał Wielkiego Szlema, a już się rodził Hubert Hurkacz. W międzyczasie jak był Janowicz, grała Agnieszka Radwańska, damska część tenisowa, gdzie może nie osiągała tak spektakularnych sukcesów jak Iga, no ale była naprawdę w czubie, no wygrywała Mastersa i była, jak dobrze pamiętam, drugą rakietą świata, więc to się wszystko skończyła Agnieszka, tak naprawdę żadnej posuchy, weszła Iga. Mamy ten problem dzisiaj, tak myślę, właśnie taki problem, że nie ma tej ciągłości w skokach narciarskich, bo nagle nam się, jest ten młody Tomasiak, ale to jest nasz sport narodowy i wszyscy się martwimy, bo Stoch, Żyła, ktoś tam kończy karierę, dziękuję, koniec, kropka, nie ma. Tu na szczęście jest i wydaje się, że będziemy mieli to szczęście, że kolejne pokolenie, dzięki właśnie, tak jak pan powiedział, Agnieszce, Idze, Hubertowi, dzisiaj dużo chętniej grają, widzą też, jak dużo siły, jak dużo energii, jak dużo pracy trzeba włożyć, żeby wygrywać.
3: I tutaj stawiamy kropkę. Do usłyszenia. Oliwia Rudnicka, cześć.
6: Magazyn Lokalny.
4: Cześć, witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Zapraszam na Magazyn Lokalny Radia SK2 Szczecin na kolejną część, a tym razem będzie o genetyce. Zapraszam na mój materiał. Moim gościem jest profesor Andrzej Osowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Witam bardzo serdecznie.
4: Dziś porozmawiamy nieco więcej o genetyce, porozmawiamy nieco więcej o sztucznej inteligencji, bo tak jak się kiedyś rozmawiałem z panem, miałem przyjemność, no to nie wiem, czy pan zauważył, ale jak nasz wywiad trwał, to ja często miałem otwartą buzię. Tak pana słuchałem z zaciekawieniem, więc teraz chcę powrócić do tego i zacznijmy tak może od początku. Jak wygląda pana praca? Czym się pan profesor zajmuje na co dzień?
7: Dzisiaj się trochę, świat się zmienia, jak wszystko się zmienia. I ja swoją karierę rozpoczynałem w genetyce sądowej, a dzisiaj ta genetyka sądowa stanowi pewnie 1/3, 1/4 mojej działalności, bo głównie jednak cały zespół zaczyna ciążyć w kierunku takiej bardzo ciężkiej, twardej genetyki, właściwie genomiki, genetyki sekwencjonowania całych genomów ludzkich, analizy dużych zbiorów danych, budujemy regionalne centrum medycyny cyfrowej. Zespół, który kiedyś był zespołem 4-osobowym, dzisiaj jest to zespół około 30 osób. Tak więc bardzo mocno się rozwijamy i te nasze doświadczenia z genetyki sądowej w pracy z takim bardzo trudnym materiałem, ekstremalnie trudnym, dzisiaj możemy wykorzystać w takiej bardzo nowoczesnej genetyce, która będzie stanowiła przyszłość analiz i badań w następnych latach.
4: Genetyka sądowa. Dlaczego pan to zaczął? Co panem kierowało, żeby właśnie iść w tą dziedzinę nauki?
7: No to tak trochę przez przypadek. Trafiłem po zakończeniu studiów, skończyłem biologię na Uniwersytecie Szczecińskim. Trafiłem na rozmowę, chciałem się rozwijać naukowo, trafiłem na rozmowę do mojego mentora, profesora Mirosława Parafiniuka, który był wtedy kierownikiem Zakładu Medycyny Sądowej, dalej jest kierownikiem Zakładu Medycyny Sądowej i on mnie po prostu zaraził antropologią sądową i genetyką sądową i na początku rozwijałem się w kierunku połączenia właśnie, czyli zastosowania genetyki sądowej w antropologii czy w tych właśnie analizach szkieletów. Wtedy, w tamtym czasie wydobycie DNA ze szkieletu było ekstremalnie trudne. Praktycznie biorąc, nikt się tym tematem nie zajmował w Polsce. Był to temat absolutnie niszowy i zacząłem się realizować w tym kierunku. Byłem pionierem bardzo wielu nowych metod, które były wprowadzane do genetyki, genetyki tej antropologicznej. Dzisiaj nie jest to może dalej prosty i łatwy temat. Dalej jest to temat, który jest bardzo trudnym tematem, aczkolwiek już dzisiaj nikogo nie szokuje, że jesteśmy w stanie kogoś zidentyfikować po kilkudziesięciu latach. Wręcz traktujemy, że to jest absolutnie normalne. A stało się to normalne, bo Pomorski Uniwersytet w Szczecinie wiele lat nad tym pracował, żeby to stało się dla nas normalne. Stało się normalne dzięki właśnie Uniwersytetowi, dzięki zaangażowaniu bardzo wielu ludzi, między innymi właśnie profesora Mirosława Parafiniuka, Finiuka czy doktora Jarka Piątka, którzy mnie wspierali w tym wszystkim i wspomagali na bardzo bardzo wielu etapach. I po tych wielu, wielu latach rozwoju dzisiaj zakład, mamy dzisiaj 3 zakłady. Mamy zakład medycyny sądowej, zakład toksykologii klinicznej i sądowej i zakład genomiki i genetyki sądowej. One wszystkie
4: ciężkie nazwy.
7: Tak, one są skupione wszystkie w katedrze medycyny sądowej, więc katedra się bardzo mocno rozbudowała przez te lata i ta część genetyczna rzeczywiście się bardzo, bardzo mocno rozwija i dzisiaj, tak jak wspomniałem, te nasze doświadczenia stosowane są w analizach genetycznych, między innymi całogenomowych, całoegzonowych.
4: Co to oznacza, jakby pan mógł wytłumaczyć?
7: To jest odczytywanie całego naszego genomu. Czyli jesteśmy w stanie, tak jak kiedyś analizowaliśmy kilkadziesiąt, kilkaset cech genetycznych danej osoby, no to dzisiaj jesteśmy tak naprawdę w stanie odczytać cały genom, czyli 6 miliardów par zasad. Generujemy olbrzymiej ilości danych, bo dzisiaj ja tak obrazowo często mówię, że kiedyś cała nasza wiedza z kilkunastu lat badań mieściła się na jednym dysku terabajtowym całej jednostki. A dzisiaj my generujemy, analizując jednego pacjenta, jeden terabajt danych z jednej osoby.
4: Jak to się zmieniło?
7: To jest gigantyczny postęp. No i my stajemy przed wieloma problemami. Dlatego też powstają takie jednostki jak regionalne centra medycyny cyfrowej, których w tej chwili jest 17 w Polsce. Mają to być centra, które będą gromadzić dane genetyczne, dane epigenetyczne, dane obrazowe, systematyzować te dane, czy dane, które zbieramy od wolontariuszy, od pacjentów, ale także zbierać materiał biologiczny w nowoczesnych biobankach. Bo my już dzisiaj widzimy w medycynie i w biologii, że analiza pojedynczych przypadków, a my bardzo często bazujemy na pojedynczych przypadkach, na 5, 10 pacjentach, 15. Kiedyś się mówiło, że jak mamy grupę 100 osób do doktoratu, to jest potężna ilość informacji i to jest potężny i świetny doktorat, bo przebadaliśmy 100 pacjentów. A my dzisiaj nie mówimy o 100 pacjentach, tylko mówimy o tysiącach, dziesiątkach tysięcy pacjentów, bo dopiero wtedy tak naprawdę znajdujemy rozwiązania tych bardzo skomplikowanych problemów zdrowotnych. I przyszłość nauki polskiej, jeśli chodzi o medycynę, o biologię, będzie opierać się między innymi właśnie na takich repozytoriach danych, które będą powstawać w regionach i biobankach. Żeby ta nauka się dalej rozwijała, to niestety takie musimy zacząć zbierać te informacje i one są szczególnie cenne. Zbierać i je też szczególnie chronić, bo te nasze dane populacyjne, które, czyli to są dane tak naprawdę nasze populacji, powinniśmy o nie szczególnie dbać i szczególnie chronić, dlatego też powstał pomysł powołania regionalnych centrów medycyny cyfrowej. Są to projekty finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych, czyli są to twory, które są finansowane z budżetu państwa i w przyszłości mają zapewnić dostęp naukowcom do tych danych, ale także bezpieczeństwo przechowywania danych i materiału biologicznego.
4: Czy rozwój cyfryzacji, rozwój komputerowy, sztucznej inteligencji pomaga wam w pracy, czy wręcz przeciwnie?
7: To jest rewolucja. Dla nas my dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy zaczynamy budować duże serwerownie, duże serwerownie, musimy rozwijać i budować zespoły bioinformatyczne. Dzisiaj bez bioinformatyki nie ma genetyki, nie ma współczesnej medycyny, a my w Polsce nie mamy tak naprawdę bioinformatyków. To jest dopiero rozwijająca się grupa zawodowa, nie mamy jakby przemyślanej strategii dotyczącej biotechnologii, bioinformatyki. Mówimy bardzo często o medycynie, ale zapominamy, że tak naprawdę dzisiaj te badania naukowe nie byłyby możliwe, gdyby nie te niszowe zawody, o których często nawet nie wiemy, że one istnieją. Bez tej części informatycznej, czyli osób, które łączą matematykę z informatyką i z biologią, my nie będziemy w stanie się rozwijać. Tych danych jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie ich analizować, tak powiedzmy sobie, na piechotę, czyli w Excelu, czy jakimś, nie wiem, testem test studenta, czy jakimś innymi narzędziami, które stosowaliśmy do tej pory. My w genetyce sądowej wszystkie nasze badania zawsze opieramy analizy populacyjne, bo my te profile genetyczne, które odczytujemy na miejscu zdarzenia, musimy porównać z populacją, bo zakładamy, że musimy pierwszy sprawdzić, z jakiej populacji ta osoba pochodzi, ubrać to w taki obraz statystyczny, żeby ten dowód, który przedstawimy w sądzie, był dowodem matematycznym, a nie tylko takim opisowym, czy moim, nie wiem, bo mi się tak wydaje, mi biegłemu się tak wydaje. Otóż tak to nie działa. My musimy przedstawić dowód w postaci matematycznej, dlatego my od zawsze zajmujemy się analizami populacyjnymi, od zawsze zbieramy materiał genetyczny od wielu osób i ustalamy częstość występowania konkretnej cechy genetycznej w populacji, bo na podstawie tej częstości określamy rzadkość tego profilu genetycznego, który znaleźliśmy na miejscu zdarzenia, bo może być profil rzadki, może być profil bardzo popularny. Jak jest rzadki, no to ma większą siłę dyskryminacji, z większą mocą dowodowo się możemy wypowiedzieć. Więc niejako my od zawsze znamy wartość badań populacyjnych, natomiast dzisiaj widzimy, że to nie tylko genetyka sądowa, przede wszystkim już dzisiaj to jest genetyka ta populacyjna. To też zaczął profesor Jan Lubiński, który wiele lat temu mówił o tym, że żeby w badaniach nad nowotworami musimy badać społeczeństwo, czyli całą populację, a nie tylko wybrane osoby. Więc ta historia jest dużo dłuższa i jakbyśmy od dawna widzieli, że w badaniach populacyjnych jest olbrzymi potencjał, ale nie mieliśmy narzędzi. A dzisiaj te narzędzia w końcu dostajemy albo je tworzymy w oparciu o tą bardzo nowoczesną infrastrukturę hardware'ową, o bardzo nowoczesne narzędzia software'owe i oczywiście o sztuczną inteligencję, bez której dzisiaj nie wyobrażamy sobie tak naprawdę współczesnej i przyszłej medycyny.
4: Panie profesorze, proszę teraz powiedzieć, jak wygląda pana praca w praktyce, bo to myślę, że też naszych, mnie i naszych słuchaczy bardzo interesuje. Co pan takiego ciekawego robi, co pan takiego szalonego robi, bo może dla pana to jest normalne, ale dla nas już na pewno nie.
7: Głównie przerzucam papiery.
4: A między przerzucaniem papierów?
7: No niestety, w pewnym momencie człowiek staje się urzędnikiem. Tak, niestety, w bardzo wielu przypadkach jestem zmuszony przerzucać dokumenty, zadbać o to, żeby zespół mógł kontynuować swoje prace, o nowe zadania, nowe kierunki rozwoju. Ja już dzisiaj nie pracuję w laboratorium, niestety. Nie jestem w stanie pracować w laboratorium, chociaż uwielbiam to i bardzo często wchodzę do laboratorium, bardzo często gdzieś próbuję się, jakaś nowa maszyna się pojawi, to próbuję
4: pobawić się
7: trochę, tak, aczkolwiek już niestety nie ten etap, już bawią się w tej chwili inni. Moim głównym zadaniem dzisiaj jest jednak koordynacja pracy całego zespołu, który jest bardzo dużym zespołem, jednym z największych w Polsce, zespół około 30-osobowy. W Regionalnym Centrum Medycyny Cyfrowej mamy skupione trzy jednostki. Jednostkę, właściwie cztery, Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, kierowane przez Piotra Czuplińskiego. Jednostkę Tomasza Wojdacza, która zajmuje się epigenetyką, i jednostkę profesora Miłosza Parczewskiego, który zajmuje się epidemiologią, wirusologią. Więc i te trzy zespoły zespoły, te trzy razem z, dołączyły do mojego zespołu. Razem to jest zespół około 30-osobowy, a nawet może trochę większy, który bardzo blisko ze sobą współpracuje i tworzy naprawdę bardzo ciekawe projekty i bardzo ciekawe narzędzia. Te regionalne centrum, ono powstaje, kształtuje się w tej chwili, więc mamy bardzo dużo zajęć związanych właśnie z budową tego regionalnego centrum, bo ono dosłownie jest budowane, bo budujemy nowoczesny biobank, budujemy nowoczesne centrum bioinformatyczne, budujemy także jedną z najnowocześniejszych serwerowni w regionie, która powstanie przy ulicy Rybackiej, czy w naszym głównym budynku, ale ona jest ściśle, ta inwestycja jest ściśle związana z Regionalnym Centrum Medycyny Cyfrowej. Tak więc jest bardzo dużo zadań, które niekoniecznie mogą być charakterystyczne dla genetyka. Aczkolwiek nadal uczestniczę w badaniach i to uczestniczę ja jako ja w tych, które, z których się wywodzę, czyli w tych badaniach z zakresu genetyki sądowej.
4: I tu oczywiście stawiamy kropkę. To wszystko w tej części magazynu. Mam nadzieję, że się podobało. Do usłyszenia. Mateusz Tomaszewicz. Cześć.

0: Hellu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refren.

0: SK2.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.